0: Radio Alex.
1: W kalendarzach piątek to 8 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszam Was na poranne wiadomości.
2: Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie, do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
2: Relacje między Polską a Włochami i kwestie bezpieczeństwa w Europie. To przewodnie tematy spotkania premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Rzymie. Jakie są najważniejsze ustalenia po rozmowach, powie Igor Skrzypek, który był w stolicy Włoch.
4: Trzeba dążyć do wzmocnienia relacji między Warszawą a Rzymem. Giorgia Meloni stwierdziła, że możliwości dla współpracy Polski i Włoch są ogromne i czas najwyższy, by zrewidować wspólne porozumienia. Chcielibyśmy rozpocząć konsultacje nad nowym porozumieniem, które zastąpi nasz traktat o przyjaźni z 1991 roku, czyli sprzed ponad 35 lat. Mówiła szefowa włoskiego rządu. Zaznaczyła, że mamy wspólne poglądy na temat bezpieczeństwa. Potwierdził to premier Donald Tusk.
5: Łączy nas przyjaźń, historia, przywiązanie do tych samych wartości, wspólne poglądy geopolityczne.
4: Obie strony zapewniły, że są gotowe do rozpoczęcia negocjacji, a ich efektem będzie podpisanie nowego traktatu. W zeszłym roku Polska zawarła umowę zacieśniającą współpracę z Francją. W najbliższych tygodniach podpisany zostanie również traktat z Wielką Brytanią.
2: Dziś na stacjach paliw nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. To o 5 groszy taniej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy jest tańszy o 9 groszy. Jego cena maksymalna dzisiaj to 7 zł i 17 groszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Jeszcze będziemy mieli przelotne opady deszczu. To jest bardzo dobra informacja po tej suszy, którą mieliśmy. No i wiemy, że ten deszcz pomaga nie tylko leśnikom, ale także rolnikom. No chcielibyśmy, żeby było go więcej. Jaka jest szansa? Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w tej chwili w Polsce, to w Przemyślu 13 stopni, a najmniej w Szczecinie niecałe 4. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to już nie będzie bardzo ciepło, ale zbliżać będziemy się do granicy 20 stopni. Pochmurno, przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu. To jest bardzo dobra informacja. Przyznam szczerze, dawno nie cieszyłem się, kiedy za oknami jest właśnie taka aura. Ciśnienie dzisiaj w miarę stabilne, biometr obojętny o poranku, nie powinien wpływać dzisiaj na nasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: To już pora na podsumowanie wiadomości Radia Alex, o których mówiliśmy w czwartek. Anna Kruszewska, zapraszam. Za nami posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem na terenie Małopolski zagrożenia pożarami lasów. Rozesłano alerty do wielu powiatów. Mieszkańcy Tatrzańskiego i Nowotarskiego nie zostali nimi jak na razie objęci.
8: Podczas spotkania wydano też kolejne ostrzeżenia i apele m.in. o niewypalanie traw. Podano statystyki pożarowe ostatnich dni w naszym województwie i w całym kraju. Nie ogłoszono natomiast zakazu wchodzenia do lasów. A dlaczego? To już tłumaczył zebranym zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Michał Goś. Cytuję. Lasy państwowe są w pełnej gotowości do podejmowania działań. Uruchomiliśmy cały potencjał, którym dysponujemy. Mamy obsadzone punkty alarmowo-dyspozycyjne we wszystkich nadleśnictwach. Pracownicy Zakładu Usług Leśnych są w gotowości do działania przeciwko zarzewiom ognia. Codziennie w godzinach od 9 do 13 diagnozowane jest zagrożenie pożarowe w punkcie prognostycznym na terenie Puszczy Niepołomickiej. Na ten moment wilgotność ściółki wynosi 10,2%. Zakaz wejścia do lasów jest wprowadzany wtedy, kiedy wskaźnik spadnie poniżej 10%, tłumaczył Goś.
7: Mówiła Joanna Chmiel. O ostrożność w związku z suszą apeluje także Pieniński Park Narodowy i przypomina o obowiązujących zakazach na jego terenie. Nie wolno rozpalać ognisk, palić papierosów, ani używać otwartego ognia. W przypadku zauważenia ognia lub dymu należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.
0: Twoje sprawy.
7: Wycieczki, wyjazdy urlopowe, wakacje z dziećmi coraz częściej kupujemy przez internet. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrzył napływające skargi i nałożył karę na jednego ze sprzedających online. A my w Radiu Alex sprawdzimy dlaczego.
9: Wydałem decyzję, w której nałożyłem karę na Travel Planet. Spółka w swoim serwisie internetowym podawała nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Konsumenci w wynikach wyszukiwania widzieli określoną cenę, ale po wejściu w szczegóły wycieczki ta kwota się zmieniała. Bardzo często była wyższa niż wcześniej, a w niektórych przypadkach rzeczywisty koszt wycieczki rósł nawet o około 5000 zł za osobę. Zdarzało się również, że ceny nie zawierały obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.
7: Powiedział m.in. prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, zatrzymany w Łapszance, jak ustalili policjanci. 41-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i teraz odpowie przed sądem. To jednak nie koniec. Podczas kontroli okazało się również, że jeden z pasażerów auta był osobą poszukiwaną przez organy ścigania. 34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
0: To są wiadomości z Podhala.
7: Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach od lat organizuje kursy nabaców i juchasów. Cieszą się wielką popularnością nawet wśród kobiet. W ostatnich latach zgłasza się na nie więcej kandydatów niż miejsc. Ale nie każdy, kto ukończy kurs, zostaje na bacówce. Praca jest ciężka, właściwie całodobowa. Przez 6 miesięcy juchas może zarobić od 30 do 40 tysięcy złotych.
10: Jak kogoś nie cieszyło w zapaść, to nie będzie tego robił. No i
11: czasami ludzie nie lubią swojej pracy, ale pracują dla pieniędzy. A tu też tak może być?
10: Słuchajcie, no pieniądze z tego są teraz niezłe, no ale tu nie ma tak jak na tych kursach mówią, że tam 8 godzin musisz na bacówce odpracować praktykę. No ale jakie 8 godzin? Jak idziesz na bacówkę, to trzeba 3:30 wstać i do 22:00 non-stop na nogach. To nie jest tak, że tam 8 godzin odbędziesz i dobra jest, idziesz do domu. Nie ma. I nocą też trzeba pilnować, nie tak, że sobie uśniesz i nie opowiedzicie nic. Jak idziesz na bacówkę, trzeba przy owcach spać i trzeba pilnować tak samo jak w dzień, tak i w nocy.
11: Ile razy owce są dojone?
10: Teraz są dojone 2 razy dnia.
11: Ile owiec jeden juchas doi?
10: Różnie, no to zależy jak na której bacówce. No tu akurat nie mamy dużo owiec, no 2 juchasów jest, no to tak gdzieś koło 150 owiec jest na jednego.
11: To jest niedużo?
10: No doją więcej.
7: Z juchasem pracującym u bacy Andrzej jak Klusie rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Niebezpieczny finał jazdy hulajnogą elektryczną w Zakopanem. Policjanci interweniowali wczoraj późnym wieczorem przy ulicy Piłsudskiego, gdzie znaleziono leżącego mężczyznę obok hulajnogi. 42-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego doznał urazu głowy po tym, jak najprawdopodobniej przewrócił się podczas jazdy.
12: Przypadkowe osoby zauważyły leżącego mężczyznę z obrażeniami głowy oraz hulajnogę elektryczną z popularnej sieci. Na miejsce wezwano również ratowników medycznych. Okoliczności wskazywały na możliwy upadek mężczyzny podczas jazdy na hulajnodze. Policjanci zakopiańskiej drogówki ustalili tożsamość mężczyzny. To 42-latek, mieszkający na terenie powiatu tatrzańskiego z obywatelstwem ukraińskim. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu. Na szczęście nie doznał innych poważniejszych obrażeń. Za swą nierozsądną przejażdżkę został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
7: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Wracamy teraz do tematu zamknięcia mostu w Szaflarach po tym, jak mieszkańcy wsi komentowali w mediach społecznościowych, że są odcięci od świata. Sprawą zajęła się nasza reporterka. Ustaliła, że decyzja została podjęta nagle, bo stan mostu okazał się zły.
13: Nie było informacji w dniu wczorajszym, kiedy zostało dokonane zamknięcie po godzinie 14. Z tego względu, że nastąpiło znaczne pogorszenie stanu technicznego i zdecydowaliśmy o zamknięciu, żeby nie stała się jakaś zniszczenie mostu, ale oczywiście, żeby nie w trakcie przejazdu samochodu, nie daj Boże, albo jeżeli ludzie byliby na moście, spadł ten most. Bo jeżeli chodzi o objazdy, tutaj pojawią się w najbliższym czasie informacje o objazdach. No, sami Państwo musicie zrozumieć, że jeżeli sytuacja jest taka nagła, no to tutaj zabezpieczone jest przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, a później niestety musimy uzupełnić dokumentację i wprowadzić organizację.
7: Jednokierunkowy ruch na moście zostanie przywrócony po dokładnej ocenie podpór i po ukończeniu prac, które będą polegały na ich wzmocnieniu.
13: W tej chwili będziemy osuszać koryto rzeki w tej części, gdzie mamy podporę, która uległa degradacji, i kiedy odkryjemy, co jest pod wodą dokładnie, to będziemy wiedzieć, czy prace zaplanowane już wcześniej dadzą efekt taki, że będzie ruch można przywrócić. Na pewno dwukierunkowy nie powróci na stałe, ale będziemy robić wszystko, żeby powrócił przynajmniej ten jednokierunkowy regulowany światłami. W przyszłym tygodniu będziemy tą informację znali, pod warunkiem, że też warunki atmosferyczne nie pojawią się takie, że będą duże stany wód.
7: Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się generalny remont mostu. Może potrwać nawet rok. W czasie jego trwania zaplanowano w tym miejscu przeprawę zastępczą. Na razie zamknięty most można objechać, ale drogą publiczną w Białym Dunajcu albo przez Gronków i Bór.
13: Pierwszy objazd drogą publiczną mamy w Białym Dunajcu, a drugi, który można dostać się przez miejscowość Gronków i Bór. Przy czym to jest objazd przez Nowe Targi. To nie jest odcięcie od świata, jednak znaczne utrudnienie w postaci wydłużenia podróży.
7: Z Tomaszem Filarem, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, na wniosek Zakopiańskiego Urzędu Miasta zanieczyszczeniem potoku Cicha Woda w Zakopanem zajęły się odpowiednie służby. Nasza reporterka sprawdzała wyniki ich postępowań.
14: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało nas, że po wizji dokonanej w terenie okazało się, że do potoku dostała się płuczka bentonitowa, czyli płyn technologiczny służący m.in. do chłodzenia narzędzi wiertniczych. Po drugiej interwencji Wód Polskich na budowie roboty zostały wstrzymane. Urzędnicy zgłosili sprawę do służb WIOŚ i policji. Jednocześnie poinformowano nas, że inwestor posiada 2 pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotu wód drenażowych oraz odprowadzenia do cieków wód pochodzących z odwodnienia budowanych basenów przy hotelu.
7: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Czekamy na wyniki badań wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. To nie zabawa, a zagrożenie. Pieniński Park Narodowy apeluje: nie puszczajcie psów luzem. Przyrodnicy alarmują po analizie nagrań z fotopułapek. Psy bez kontroli coraz częściej płoszą dzikie zwierzęta na terenach chronionych. Jak podkreślają przyrodnicy, takie sytuacje oznaczają dla zwierząt ogromny stres, wyczerpanie, a często także rany i realne zagrożenie życia, szczególnie w okresie wychowu młodych. Problem dotyczy nie tylko turystów. Do parków przychodzą także psy z okolicznych miejscowości, które bez nadzoru mogą tworzyć grupy i polować. Dlatego obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren parków narodowych.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Już 22 maja będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nikt nie zagląda. Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem otwiera swoje bramy dla mieszkańców i turystów w ramach akcji Funduszowy Maj. To okazja, by sprawdzić, co naprawdę dzieje się z wodą z naszych domów i jak wraca ona do środowiska. Podczas spaceru z przewodnikiem uczestnicy przejdą przez kolejne etapy oczyszczania i dowiedzą się, dlaczego ta praca ma znaczenie także dla ochrony Tatr. Nie zabraknie też czegoś dla fanów techniki. Będzie można z bliska zobaczyć specjalistyczne maszyny i sprzęt, który na co dzień pracuje pod ulicami Zakopanego. Zwiedzanie odbywa się w grupach o każdej pełnej godzinie od 8 do 14. Organizatorzy zapraszają szczególnie grupy szkolne. To może być ciekawa lekcja ekologii w praktyce.
1: Witajcie w piątkowy poranek, za nami część informacyjna, a teraz już wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam na ten piękny dzień.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas o tej porze czas na kartkę z kalendarza. Piątek, piąteczek, jak tam chcecie go nazywać. 8 dzień maja, 128 dzień roku. Słońce wstało już 8 minut przed godziną piątą. Zacznie zachodzić 12 minut po godzinie 20, a sam dzień potrwa 15 godzin i 20 minut. Nietypowe święta, jest Narodowy Dzień Zwycięstwa, mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, mamy Światowy Dzień Osła i Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Pewnie do niektórych tematów będziemy jeszcze dzisiaj wracali. A na liście solenizantów Stanisław, Stanisława, także Michał, Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet

0: jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
1: Po reklamie.
2: Nad Podhalem chmury. Z tych chmur dzisiaj opady deszczu. Momentami dość mocno nam popada. Będą chwile też, kiedy za chmur wyglądać będzie słońce. W nocy nadchodzącej będziemy mieli mgły i zamglenia. Taki też będzie sobotni poranek. I w sobotę też będzie mokro. To są bardzo dobre wieści. Wprawdzie w tej chwili w Zakopanem 4 stopnie, ale w ciągu dnia tych stopni będzie 12. Stopień więcej w Nowym Targu. No, może to jakieś pocieszenie, choć dla nich których marne.
3: Radio Alex.

0: Panie i panowie, jeśli macie dzisiaj problem, żeby zacząć dzień, to bądźcie jak polscy hokeiści. No, twarde to są chłopaki, nie ma co. Polska wczoraj nie zawiodła w meczu z Japonią. No i wciąż ma szansę na awans do elity. Jeszcze tylko jedno spotkanie, no i jest szansa, bo wiemy, że Kazachstan awansuje z pierwszego miejsca. Nie bez problemów pokonali wczoraj Japończyków 4-2 na Mistrzostwach Świata. A uwaga, decydującego gola zdobyli grając w osłabieniu dwóch zawodników. To się nazywa mieć charakter. Jeszcze jedno spotkanie z Litwą, zwycięskie. No i dobra, nie zapeszajmy, trzymamy kciuki za naszych hokeistów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
17: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Wygląda na to, że modlitwy zostały wysłuchane, trochę mokrego nam się pojawiło i jeszcze będzie się pojawiało w najbliższych dniach. O pogodzie więcej po naszych wiadomościach, a te przypomnę o każdej pełnej godzinie. Jako że zbliżamy się do godziny 7, to już teraz polecam kolejne wydanie.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7 ostrzegamy kierowców przed szykującymi się od poniedziałku utrudnieniami w Niedzicy. W części z kraju i ze świata poszukiwany listem gończym adwokat od trumny na kółkach został zatrzymany. Dziś trafi do zakładu karnego. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Szykuj się na

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
6: W kalendarzach piątek, 8 dzień maja, na zegarach godzina 7, a my mamy dla Was wiadomości.
7: Anna Grudek. Zaczynamy. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w Niedzicy. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku na ulicy Tatrzańskiej będą prowadzone prace związane z frezowaniem nawierzchni i układaniem nowych warstw jezdni. Na odcinku około 800 metrów zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. Częściowo wyłączony z ruchu zostanie pas od strony nowo wybudowanego chodnika. W czasie robót mogą pojawić się także problemy z dojazdem do posesji znajdujących się przy remontowanym odcinku drogi. Jak informują wykonawcy, utrudnienia będą uzależnione od postępu prac i warunków pogodowych. Do tematu drogowych utrudnień wrócimy w kolejnym serwisie. Będziemy mówić o zamknięciu mostu w Szaflarach. Decyzja wzbudziła spore emocje wśród mieszkańców.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Chwila nieuwagi podczas górskiej wycieczki może skończyć się bolesnym urazem. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o ostrożność i podają szczegóły interwencji w Pieninach. W minioną środę na zielonym szlaku prowadzącym do Stromowiec podczas schodzenia turystka poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego, który uniemożliwił jej dalszą wędrówkę. Ratownicy zabezpieczyli kontuzjowaną nogę, a następnie ewakuowali kobietę przy użyciu noszy alpejskich do samochodu terenowego GOPR. Poszkodowana została przetransportowana do Stromowiec. Ratownicy przypominają, że nawet na pozornie łatwych szlakach chwila nieuwagi może zakończyć się groźnym upadkiem. Apelują o ostrożność, szczególnie podczas stromych zejść oraz odpowiednie przygotowanie do wycieczki. Obuwie trekkingowe jest niezbędne.
8: To są wiadomości z Podhala.
7: W Zakopanem trwa rok Jana Kasprowicza. Poeta zmarł 100 lat temu, 1 sierpnia. Na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaplanowało główne uroczystości na Herendzie, miejscu, w którym poeta spędził ostatnie lata swojego życia i gdzie został pochowany w mauzoleum wybudowanym ze składek społecznych. Zwiastunem tych wydarzeń będzie otwarcie pod koniec maja wystawy Poezja jest wszystkim.
9: To jest cytat, który zresztą pochodzi z płótna, które było malowane przez wielu artystów młodopolskich w kawiarni Paon. To kawiarnia znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał Poezja jest wszystkim.
7: Mówił kurator wystawy Adam Organistę. Uniwersalny cytat zainspirował uczniów, profesorów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby, obrazy i instalacje będzie można zobaczyć aż w trzech miejscach na samej Herendzie. W sierpniu wystawa trafi do Miejskiej Galerii Sztuki na Krupówkach. Tyle z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
10: Dziś do zakładu karnego trafi adwokat Paweł Kozanecki.
11: 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
10: Został zatrzymany na Lubelszczyźnie. O szczegółach Krzysztof Zasada.
12: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom, Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili jednak miejsce, w którym próbował schronić się przed odsiadką. Po zatrzymaniu trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam spędził noc. Dziś ma być konwojowany do wskazanego przez sąd zakładu karnego, w którym spędzi 18 miesięcy.
10: Wołodymyr Zełenski nie zaleca zagranicznym delegacjom wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 dzień maja. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni od 6 maja i nie była to już pierwsza taka oferta.
0: Ukraina była gotowa zapewnić całkowitą ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową ofertę pojawiły się tylko nowe rosyjskie ataki, nowe groźby ze strony Rosji. Chcą od Ukrainy pozwolenia na zorganizowanie parady, na bezpieczne wyjście na plac, na godzinę, raz w roku. A potem znowu chcą zabijać naszych ludzi i walczyć, mówił Wołodymyr Zełenski.
10: Wczoraj Kreml poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni. Ma on obowiązywać od dzisiaj do 10 maja. O 10:00 Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
11: Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski.
6: Nad Podhalem chmury. Z tych chmur dzisiaj opady deszczu. Momentami dość mocno nam popada. Będą chwile też, kiedy za chmur wyglądać będzie słońce. W nocy nadchodzącej będziemy mieli mgły i zamglenia. Taki też będzie sobotni poranek. I w sobotę też będzie mokro. To są bardzo dobre wieści. Wprawdzie w tej chwili w Zakopanem 4 stopnie, ale w ciągu dnia tych stopni będzie 12. Stopień więcej w Nowym Targu. No, może to jakieś pocieszenie, choć dla nich których marne.
13: Jest.
6: I nadszedł.
13: I przyszedł.
6: I pojawił się.
13: I zawitał.
6: No i mamy.
13: I doczekaliśmy się.
6: Piątek.
13: Ewelina Kroczek.
6: I Marek Moc.
13: Dzień dobry.

0: mamy czas. Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Choć na niebie chmury, to my spoglądamy w gwiazdy, żeby przekazać wam dzisiejszy horoskop.
1: Wago, to idealny moment, by odłożyć na bok wszelkie dylematy i po prostu cieszyć się chwilą. Gwiazdy sprzyjają spotkaniom towarzyskim, więc kawa z kimś bliskim może przynieść ci dziś wyjątkowo dobrą energię.
0: Byk, ten dzień zachęca cię do zasłużonego odpoczynku i celebrowania małych przyjemności. Nie planuj niczego na siłę, pozwól, by płynął własnym rytmem, a poczujesz, że wracają ci siły witalne.
1: Wodniku, twoja kreatywność będzie dziś na najwyższym poziomie, co może zaowocować genialnym pomysłem na nadchodzący tydzień. Otwórz się na niespodzianki, bo wieczorem może spotkać cię miły gest ze strony kogoś, kogo dawno nie słyszałeś.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A my z kalendarzem w dłoni dziś Dzień Bibliotekarza. No to chyba idealny moment, żeby przed weekendem zajrzeć do biblioteki albo na półkę z książkami.
0: No zwłaszcza, że czytanie nadal ma się świetnie. Najczęściej wypożyczani autorzy w Polsce to Remigiusz Mróz, potem Stephen King, a na podium także Henryk Sienkiewicz, czyli kryminał, groza i klasyka nadal wygrywają.
1: Henryk Sienkiewicz to chyba maturzyści wypożyczali. Bardzo dobrze, bo podobno już 20 minut czytania dziennie potrafi mocno obniżyć poziom stresu.
0: A najlepsze jest to, że biblioteka nadal jest za darmo. Ławka w parku też. No idealny duet na weekend.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
3: Po reklamie.
0: 12 stopni maksymalnie dzisiaj, podobnie jutro, tak ma być w Zakopanem w niedzielę 17. No ale to nie oznacza, że jakieś większe chłody nie powrócą do nas jeszcze, bo przecież zimni ogrodnicy gdzieś tam na horyzoncie. Spodziewać możemy się także przelotnych opadów deszczu, to jest akurat bardzo dobra informacja. Na Podhalu także w ciągu dnia niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś na drogach w całej Polsce i Europie możecie zauważyć ciekawy symbol, żółtą wstążkę na lusterkach ciężarówek i autobusów.
0: No i nie jest to przypadek, tylko Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Dzień, który ma zwrócić uwagę na pracę kierowców.
1: A żółta wstążka oznacza solidarność, szacunek, dumę z zawodu, bez którego nie działaby dziś gospodarka.
0: A problem jest poważny, bo w Polsce brakuje nawet 200 tysięcy kierowców.
1: Pozdrawiamy kierowców i szerokości Wam życzymy. No i bezpiecznych powrotów.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Kalendarz przypomina, że to dzień zwycięstwa, więc będzie podniośle.
1: Myśl dnia brzmi: dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
0: To święty Augustyn, nic dodać, nic ująć. To teraz już tylko zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Most w Szaflarach zamknięty z dnia na dzień. Mieszkańcy domagają się wyjaśnień. Skawa z nową oczyszczalnią i kanalizacją. W drugiej części serwisu dziś w Warszawie podpisanie umowy SAFE. Polska ma otrzymać 44 miliardy euro na dozbrojenie. Anna Krudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Po reklamie.
1: Mamy piątek, to 8 dzień maja i 8 na zegarach. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
2: Anna Krudek, zapraszam. Jesteśmy odcięci od świata, komentują w mediach społecznościowych zamknięcie mostu w Szaflarach mieszkańcy wsi. A my pytamy, co sprawiło, że przeprawa została zamknięta z dnia na dzień i nie wyznaczono tam żadnych objazdów.
7: Nastąpiło znaczne pogorszenie stanu technicznego i zdecydowaliśmy o zamknięciu, żeby nie stała się jakaś, nie wiem, że zniszczenie mostu, ale oczywiście, żeby nie w trakcie przejazdu samochodu, nie daj Boże, albo jeżeli ludzie byliby na moście, spadł ten most. Bo jeżeli chodzi o objazdy, tutaj pojawią się w najbliższym czasie informacje o objazdach. No, sami Państwo musicie zrozumieć, że jeżeli sytuacja jest taka nagła, no to tutaj zabezpieczone jest przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, a później niestety musimy uzupełnić dokumentację i wprowadzić organizację.
2: Kiedy na moście zostanie przywrócony choć ruch jednokierunkowy? Odpowiedź na to pytanie w Radiu Alex w kolejnym serwisie. Bądźcie z nami. Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Największa inwestycja w gminie Raba Wyżna zakończona. W Skawie powstała oczyszczalnia i nowa sieć kanalizacyjna. Wartość zadania przekroczyła 11 700 000 zł, z czego ponad 7,5 miliona stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali dostęp do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Urząd Gminy informuje, że osoby, które otrzymały już warunki przyłączenia, mogą rozpocząć podłączanie swoich nieruchomości do sieci. Samorząd zachęca także kolejnych mieszkańców do składania wniosków o przyłącza w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Swego nie znacie, cudze chwalicie. To projekt podhalańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Już jutro w ramach jego drugiej odsłony będzie można zwiedzać willę Elżbiecina. Zabytkowy drewniany budynek jest obecnie w rękach prywatnych. To idealny przykład z pietyzmem odrestaurowanego budynku, który pełni rolę obiektu pod wynajem.
8: Drewnianą willę wybudował Wojciech Roy, znakomity cieśla, budarz, przewodnik, współpracownik Stanisława Witkiewicza, przyjaciel odkrywcy Tatr i Zakopanego, doktora Tytusa Chałubińskiego. Kilka lat później dom trafił w ręce rodziny Jarów, znanych polskich brązowników, by wreszcie w 1923 roku stać się własnością Elżbiety Korfantowej, żony Wojciecha, wicepremiera, posła na Sejm, honorowego obywatela Zakopanego, przywódcy Powstania Narodowego Górnego Śląska. Obecni właściciele willi odrestaurowali ją z wielkim pietyzmem, dbając o jej historyczne walory.
2: Początek spotkania o godzinie 17.30. Historię willi Elżbiecina przypomniała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Pijany kierowca i poszukiwany pasażer w rękach policji. Interwencja w Łapszance zakończyła się podwójnym zatrzymaniem. Ten temat w kolejnym serwisie. A już teraz w Radiu Alex wiadomości z kraju i ze świata. Mają je dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
9: O 13.30 Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie.
10: Polska i Litwa będą pierwszymi krajami, które podpiszą umowy pożyczek SAFE, napisała w mediach społecznościowych szefowa komisji Ursula von der Leyen.
9: O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: W ciągu kilku dni Komisja Europejska wypłaci Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Największym wyzwaniem najbliższych 3 tygodni będzie podpisanie około 40 kontraktów indywidualnych. Po 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami. Termin jest więc bardzo napięty, ale większość umów jest już przygotowana. Komisja nie chciała iść na rękę Polsce i przedłużać tego terminu, gdyż został on zapisany w unijnym prawie. Jeżeli Polska nie zdąży z kontraktami indywidualnymi, to będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii, a Brukseli przedstawić rewizję planu SAFE.
10: Mocno popadało ostatniej nocy, ale akcja gaszenia pożarów Puszczy Solskiej trwa.
9: Na miejscu wciąż pracuje ponad 800 strażaków. O poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy,
12: dzień dobry.
9: Michale.
10: Dzień
12: witam.
10: Dobry. Jaka sytuacja jest teraz na południu Lubelszczyzny, gdzie od wtorkowego, prawda, popołudnia płoną lasy?
12: A jest znacznie lepsza niż jeszcze wczoraj. To przede wszystkim zasługa pogody. Przestało wiać, a z nieba lał się deszcz.
13: Cała noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
12: Powiedział mi przed chwilą brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje 615 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jest też niemal 200 ochotników. Są policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Co ważne, pożar już się nie rozprzestrzenia. Teraz akcja koncentruje się głównie na dogaszaniu zarzewi ognia. Jak słyszę, mimo dobrych warunków pogodowych, te działania mogą jednak potrwać jeszcze nawet kilka dni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: 12 stopni maksymalnie dzisiaj, podobnie jutro, tak ma być w Zakopanem w niedzielę 17, no ale to nie oznacza, że jakieś większe chłody nie powrócą do nas jeszcze, bo przecież zimni ogrodnicy gdzieś tam na horyzoncie. Spodziewać możemy się także przelotnych opadów deszczu, to jest akurat bardzo dobra informacja, na Podhalu także w ciągu dnia niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: W szkołach rozpoczęła się pierwsza lekcja.
1: No my też jesteśmy przygotowani na piątkę.
14: Nawet na szóstkę. Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Ten weekend to dla maturzystów chwila oddechu po bardzo intensywnym tygodniu.
0: Ale nie zapominajmy, już w poniedziałek startują egzaminy ósmoklasistów, więc teraz czas na ostatnie wyciszenie.
1: A, to ważne, tak, tak, odpocznijcie bez paniki, będzie dobrze.
0: A my przy okazji do weekendu zostało już tylko kilka godzin.
1: Do Bożego Ciała, czyli dłuższego dla niektórych czerwcowego weekendu, policzyliśmy bardzo dobrze. 27 dni, a do wakacji już tylko, Marek, sprawdź.
0: 48.
1: To brzmi dobrze.
2: Słuchacie Radia Aleks.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Aryna Sabalenka, czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, już pokazała w mediach społecznościowych, jak będzie wyglądać podczas turnieju Roland Garrosa.
0: No i trzeba przyznać, nowe stroje robi takie wrażenie, że w internecie aż zawrzało od komentarzy.
1: Robi wrażenie. No, na razie najlepsze tenisistki świata grają jeszcze w Rzymie, ale Sabalenka już myślami jest w Paryżu. No i rzeczywiście prezentuje ten pełen tenisowy look. No.
0: Ja się tylko tak zastanawiam, czy kibice na trybunach nie będą bardziej patrzeć na jej stylizację niż na jej potężny forehand.

0: supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Po reklamie.
6: Ciśnienie na Podhalu w tej chwili na poziomie 1016 hektopaskali, no i w ciągu dnia powinno być stabilne, biometr obojętny, nie wpływa dzisiaj na nasze samopoczucie, wiatr raczej słaby i umiarkowany, wiać będzie z kierunków północnych, tak więc nieco niższą temperaturę mieć będziemy, przypomnę dzisiaj 12 stopni, podobnie jutro, taką temperaturę dla Zakopanego zapowiadają synoptycy, o stopień więcej w Nowym Targu.
7: Radio Alex.

0: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Są takie ogłoszenia o pracę, przy których człowiek zaczyna poważnie kwestionować swoje zawodowe wybory.
0: Na przykład 50 tysięcy dolarów za oglądanie tegorocznego mundialu. Nie, to nie jest żart.
1: No właśnie, jedna z amerykańskich sieci telewizyjnych szuka oficjalnego obserwatora mistrzostw świata, który obejrzy wszystkie 104 mecze turnieju.
0: Aha, ale uwaga, to nie będzie oglądanie spod koca z miską chipsów. Taka osoba trafi do specjalnej przez szklonej strefy na nowojorskim Times Square i jeszcze będzie tworzyć treści do social mediów.
1: Czyli taki trochę kibic, trochę influencer, a trochę człowiek testujący wytrzymałość organizmu po setnym meczu.
0: Jedno jest pewne, wielu fanów piłki właśnie pomyślało, no to jest praca, do której przygotowywałem się całe życie.
2: Radio Alex.

0: niższe niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Aleks.

0: 8 dzień maja. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1945 roku mieliśmy koniec II wojny światowej w Europie, czyli mamy dzisiaj Dzień Zwycięstwa.
0: Rok 1970, premiera albumu Let It Be, ostatniego studyjnego krążka The Beatles. Symboliczny koniec pewnej epoki w muzyce.
1: No i jeszcze cofnijmy się do roku 1886. Pewien farmaceuta z Atlanty opracował recepturę napoju ożywiającego, który nazywał się Coca-Cola. No, nieźle sobie to wymyślił.
0: Ciąg dalszy tej historii znamy. A już teraz sprawdzamy, co dzieje się wokół nas, w regionie, w kraju i na świecie. Zapraszamy na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Policyjna kontrola w Łapszance zakończyła się dwoma zatrzymaniami. Zamknięty awaryjnie most w Szaflarach wymaga pilnego wzmocnienia. W części z kraju i ze świata rząd przygotowuje blisko 40 kontraktów w ramach unijnego programu SAFE. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00. Przed nami w piątek o poranku kolejne wiadomości.
2: Nietrzeźwy kierowca zatrzymany w Łapszance. Pasażer był poszukiwany. Ten temat na początek wiadomości o 9:00. Anna Krudek, zaczynamy. Policjanci z posterunku w Łapszach Niżnych zatrzymali do kontroli samochód poruszający się po Łapszance. Jak się okazało, 41-letni kierowca z gminy Nowy Targ nie był trzeźwy. Badanie wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy i odpowie teraz przed sądem rejonowym w Nowym Targu. To jednak nie koniec policyjnych ustaleń. Podczas kontroli wyszło na jaw, że jeden z pasażerów, 34-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ, jest osobą poszukiwaną przez organy ścigania. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
15: To są wiadomości z Podhala.
2: Most w Szaflarach na rzece Biały Dunajec został awaryjnie zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Ruch jednokierunkowy może zostać przywrócony po dokładnej ocenie podpór i po ukończeniu prac, które będą polegały na ich wzmocnieniu.
16: Będziemy osuszać koryto rzeki w tej części, gdzie mamy podporę, która uległa degradacji, i kiedy odkryjemy, co jest pod wodą dokładnie, to będziemy wiedzieć, czy prace zaplanowane już wcześniej dadzą efekt taki, że będzie ruch można przywrócić. Na pewno dwukierunkowy nie powróci na stałe, ale będziemy robić wszystko, żeby powrócił przynajmniej ten jednokierunkowy regulowany światłami. W przyszłym tygodniu będziemy tą informację znali, pod warunkiem, że też warunki atmosferyczne nie pojawią się takie, że będą duże stany wód.
2: Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się generalny remont mostu. Może potrwać nawet rok. W czasie jego trwania zaplanowano w tym miejscu przeprawę zastępczą. Na razie zamknięty most można objechać albo drogą publiczną w Białym Dunajcu, albo przez Gronków i Bur. Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
15: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Właśnie rusza ogólnopolski tydzień bibliotek. W tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Co w programie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu?
3: Jest tutaj zapowiadane już w Radiu Alex spotkanie z Gają Grzegorzewską, które poprowadzi nasza redakcyjna koleżanka Beata Denis-Jastrzębska. W tygodniu przy Kolejowej 23 dla uczniów klas 7 i 8 oraz szkół średnich przygotowane są lekcje biblioteczne, natomiast seniorzy mogą zaglądnąć tutaj 14 i 15 maja na zajęcia kreatywne. Będzie na przykład grafika komputerowa. I uwaga, Tydzień Bibliotek to również idealny czas na zwrot zaległych książek. W tym okresie bowiem obowiązuje abolicja biblioteczna, czyli nie są naliczane kary za przetrzymane publikacje. Oczywiście w tym czasie podobne akcje z wieloma atrakcjami przygotowały wszystkie biblioteki w regionie.
2: A szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Próbował wyrwać torebkę kobiecie w ciąży w Nowym Targu. Niespełna 18-latek stanie przed sądem. O tym więcej w serwisie o 10. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński z pozostałymi wiadomościami.
12: Podpisanie umowy dziś o 13.30, no a później walka z czasem, by zdążyć do końca miesiąca z podpisaniem niemal 40 kontraktów. Taki jest plan rządu na to, co zrobić z pożyczką z unijnego programu Safe dla Polski.
17: Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski.
18: Jestem, dzień dobry.
17: Witaj, Michale. Na co wydamy niemal 44 miliardy euro, które mamy otrzymać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek?
18: Zdecydowana większość tej kwoty ma trafić do krajowego przemysłu i naszych firm zbrojeniowych. Tak deklaruje rząd. Ponad połowę kwoty z programu Safe może otrzymać Polska Grupa Zbrojeniowa. W planach ma zakup dla Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk, systemów antydronowych, radarów i uzbrojenia dla armii. A to nie wszystko. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia kolejne inwestycje, które sfinansuje pożyczka z Safe.
19: Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, to jest komponent, który dowództwo Wojsk Obrony w cyberprzestrzeni realizuje. Jest kolejny komponent, czy to armatochaubice, czy amunicja. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe.
18: I jak słyszę w rządzie, ważny jest teraz czas. Umowy zawierane przez poszczególne państwa w ramach Safe muszą zostać podpisane do końca maja. Zajmie się nimi Agencja Uzbrojenia.
17: Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów.
12: Słowacki rząd, przypomnijmy, wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Miały chronić kraj naszych południowych sąsiadów przed tak zwaną turystyką paliwową.
17: A o szczegółach Maciej Pałachicki.
20: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
1: Ciśnienie na Podhalu w tej chwili na poziomie 1016 hektopaskali, no i w ciągu dnia powinno być stabilne. Biometr obojętny nie wpływa dzisiaj na nasze samopoczucie. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Wiać będzie z kierunków północnych, tak więc nieco niższą temperaturę mieć będziemy. Przypomnę, dzisiaj 12 stopni, podobnie jutro. Taką temperaturę dla Zakopanego zapowiadają synoptycy. O stopień więcej w Nowym Targu.
0: Kiedyś w studiu szeleściły jeszcze gazety i wtedy zapraszało się na przegląd prasy. Pamiętasz?
1: Tak, a dziś możemy was zabrać na szybki internetowy przegląd tego, co dzieje się w świecie show biznesu.
0: Będzie kawa z plotką, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.

0: piątkowy poranek, a my zapraszamy was na kawę z plotką, a że weekend tuż, sprawdzimy, jak odpoczywają gwiazdy.
1: Zendaya i Tom Holland zdradzili swój sposób na relaks. No i teraz, Marek, wyobraź sobie teleturniej, tak? No i pytanie brzmi, co oni robią w wolnym czasie? A, kolacja, B, koncert, C, rower, D, szydełkowanie. Co wybierasz?
0: No, strzelam, kolacja?
1: Przegrałbyś 1 000 000 złotych na przykład. Nie! Szydełkowanie, no mało kto by trafił. Po prostu spokojny wieczór i coś, co wyłącza głowę po całym dniu.
0: Ja czytałem, że Tom często dla niej gotuje, korzystając z przepisu swojego brata, który jest profesjonalnym szefem kuchni.
1: O, ideał. Czyli on szykuje jakieś wegetariańskie przepisy, testuje je specjalnie dla niej.
0: I wygląda na to, że ich romantyczny weekend to szydełko w jednej ręce i patelnia w drugiej. Piękny widok.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
13: Poranek na Podhalu będzie pochmurny, ale mogą pojawić się większe przejaśnienia. Miejscami niewykluczone są przelotne opady deszczu. Synoptycy prognozują na dzisiaj także burze. W ich trakcie może spaść do około 20 mm deszczu. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 13 do 17 stopni, a na szczytach Tatr około 5 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie nam towarzyszyła, aby miejscami umiarkować.

0: świątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Maj to miesiąc egzaminów maturalnych, a także ósmoklasistów, a wraz z nimi wraca klasyczne pytanie, co dalej? Jaka szkoła? Jaki kierunek?
1: No i tymi samymi dylematami żyją też księżna Kate i książę William, bo ich najstarszy syn kończy 13 lat, więc czas na szkolne decyzje. Ostatnio para książęca odwiedziła prestiżową Andon School.
0: A co to właściwie znaczy? Prestiżowa.
1: No, to już Ci zaraz powiem, co znaczy. To między innymi czesne, które robi wrażenie, około 300 tysięcy złotych rocznie, czyli naprawdę elitarna półka, a do tego w pakiecie orkiestra dudziarska, klub pszczelarski, zespół jazzowy.
0: No to rzeczywiście George miałby tam sporo nowych pasji do odkrycia. Polecamy!
2: Radio Alex.
3: Reklama. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.

0: 8 maja, mamy Dzień Zwycięstwa, a niektórzy będą świętowali jutro. Mam nadzieję, że z fajerwerkami. Dobrze, zostawmy tematy polityczne, te pojawią się za kilka minut na naszej antenie.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Próbował wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Młodemu napastnikowi, który zaatakował w Nowym Targu, grozi kilka lat więzienia. W części z kraju i ze świata nowe informacje w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: minęła już godzina 10:00, w piątek o poranku mamy dla was wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Nawet kilka lat więzienia grozi młodemu mężczyźnie, który w marcu tego roku w Nowym Targu próbował wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie kradzieży szczególnie zuchwałej. Do zdarzenia doszło 6 marca w godzinach porannych. Jak ustalili śledczy, niespełna 18-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego zaatakował młodą kobietę i próbował zabrać jej torebkę. Dzięki zdecydowanej postawie pokrzywdzonej kradzież się nie udała, a sprawca zaczął uciekać. Po chwili został jednak zatrzymany przez przypadkowych świadków, którzy obezwładnili go i przekazali policjantom. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania dokonania kradzieży szczególnie zuchwałej, przyznał się do winy. Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Nowe inwestycje w gminie Jabłonka. Podpisano dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w Podwilku. Powstanie tam ponad 150 metrów nowej sieci od prowadzającej wodę z drogi wewnętrznej do kanału Młynówki. Inwestycje zrealizuje firma z Zubrzycy Górnej. Drugie zadanie obejmuje modernizację placu przy remizie OSP w Zubrzycy Dolnej. Prace mają uporządkować i odnowić teren wokół strażnicy. Przekazanie placów budowy wykonawcom ma nastąpić w najbliższych dniach.
2: Sport w Radiu Alex.
1: W tych wiadomościach zajrzymy na boiska piłkarskie drugiej Betclic Ligi, na spotkanie Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu oraz na nowotarskie korty tenisowe.
3: Tylko 4 mecze ma do rozegrania NKP Podhale w wiosennej rundzie. W najbliższą sobotę w Nowym Targu o 16 na Kolejowej podejmie Chojniczankę. 17 pojedzie do Krakowa, gdzie stoczy pojedynek z Hutnikiem. 23 u siebie powalczy z Wartą Poznań, a 30 maja jedzie na mecz z Bielskim Podbeskidziem. 3 ekipy rozegrały awansem po jednym spotkaniu i na dzień dzisiejszy Podhale zajmuje 5 miejsce w tabeli, czyli wciąż jest w strefie barażowej. Wojciech Gumny z Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i jednocześnie wiceprezes PZN został wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu. Gratulujemy i bardzo się cieszymy, że dzięki temu Polska zyskała ważny głos doświadczonego działacza w dyskusji, a co za tym idzie, istotnych decyzjach federacji. Teraz Nowy Targ i zapisy do turnieju tenisowego, który odbędzie się 23 maja, ale organizatorzy przypominają, że ilość miejsc jest ograniczona, więc warto już dzisiaj zgłosić swoje uczestnictwo. Do udziału zaprasza Tatra Tennis Club.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Uwaga na fałszywe SMS-y rzekomo z aplikacji mObywatel. Oszuści straszą mandatami. Ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla was Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
4: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
5: Wczoraj 67-letni mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę. Policjanci na posesji znaleźli ich dwoje dzieci. Rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
4: Na jego ciało natrafili na cmentarzu w Przemowie. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co ustaliłeś?
6: Para nie mieszkała razem. Kobieta z dziećmi w wieku 7 i 11 lat kilka miesięcy temu przeniosła się do domu w Raszynie. Mężczyzna miał mieszkanie w Pruszkowie. Po południu przyjechał do kobiety, kazał dzieciom wyjść z pokoju, a następnie oddał strzał. Po zdarzeniu uciekł, a służby powiadomił syn ofiary, dzwoniąc na numer alarmowy. Gdy funkcjonariusze zjawili się na wezwanie, dzieci siedziały przed domem na ławce. Gminne władze zapewniły im opiekę. Mundurowi natomiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Po niespełna 4 godzinach znaleziono ciało 67-latka. Nie są znane powody tej tragedii. W domu kobiety nigdy nie było policyjnych interwencji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że był emerytowanym pilotem.
5: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszenie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
4: W sumie ogień objął 350 hektarów, poinformowały przed chwilą służby. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
5: Chociaż od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
7: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
4: Tłumaczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: prognozach na dzisiaj trochę słońca, trochę przelotnego deszczu, możliwe są też burze, nawet z gradem. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 13, a w Nowym Targu około 16 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. W czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 65 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: To piątkowy poranek, a my w tej godzinie powiemy o nietypowych urodzinowych tradycjach z odrobiną przypraw.
0: Oraz sprawdzimy, kto jeszcze dziś ma powody do świętowania.
9: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
9: Zapraszamy.

0: Piękny miesiąc maj, ale to nie tylko matury. Bzy i grillowanie. Maj to też Eurowizja.
1: No i emocje rosną, bo już 12 maja odbędzie się pierwszy eurowizyjny półfinał, w którym wystąpi reprezentantka Polski.
0: Naszą reprezentantką jest Alicja Szampińska z utworem Prey. A w sieci już pojawiły się fragmenty jej próby w Wiedniu. No i co?
1: I internauci reagują bardzo pozytywnie. Chwalą mocny wokal, nowoczesną scenografię, no i to, że występ wygląda światowo. Nawet na etapie prób.
0: Ciekawe. Czyli wszystko wskazuje na to, że 12 maja warto trzymać kciuki. Szczególnie mocno. No, do tego tematu z pewnością będziemy powracać w przyszłym tygodniu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Z2 na spadku.

0: zakupach z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie niewykluczony jest grad. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 11 do 18. Uważajcie na siebie. W nocy przelotne opady deszczu mają zanikać.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pewnie jest wśród naszych słuchaczy ktoś, kto być może dziś albo w tym roku obchodzi 25. urodziny i jest singlem. A jeśli tak, to oczywiście składamy najlepsze życzenie, ale gdybyśmy byli w Danii, to ów jubilat mógłby zostać obsypany cynamonem od stóp do głów.
0: No, brzmi trochę jak żart, ale to taka tradycja w Danii. A jeśli 30 bez ślubu, wchodzi wersja hard, zamiast cynamonu jest pieprz.
1: Wszystko ma korzenie w dawnych czasach handlu przyprawami. Handlarze podróżowali tak dużo, że nie mieli czasu na znalezienie sobie żony. No, dziś to po prostu sposób na śmiech i dystans do siebie. No, dałbyś się tak doprawić na własnych urodzinach, Marek?
0: No, zdarzało mi się doprawić, zaprawić.
1: Rozumiem, dobra, nie. Może już nie ciągnijmy tego tematu. Kto jeszcze dziś świętuje, to przypomnijmy kilka minut przed 11.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Po reklamie.

0: piątkowy poranek, właściwie to już piątkowe wczesne przedpołudnie. O tej porze sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje. Jeśli chodzi o znane osoby, no to proszę bardzo. Enrique Iglesias skończy 51 lat. No ja mam wrażenie, że ciągle ma 30 naprawdę.
1: Nie, niemożliwe.
0: Tak jest, o, Enrique. Enrique, tak cicho powinniśmy powiedzieć 51.
1: O, widzisz, jesteś dyskretną, miłą kobietą. A swoje imieniny świętują Stanisław, Stanisława, Michał, także Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat.
0: Pozdrawiamy świętujących i zapraszamy na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Uwaga na fałszywe SMS-y rzekomo z aplikacji mObywatel. Oszuści straszą mandatami. W drugiej części serwisu samorząd lekarski apeluje do premiera o dymisję wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex. Reklama. Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: O reklamie.
6: Dziś piątek, to 8 dzień maja. Na zegarach godzina 11, przed nami wiadomości.
7: Anna Krudek. Zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia. Uważajcie na fałszywe wiadomości SMS podszywające się pod aplikację mObywatel. Oszuści nadpisują identyfikator nadawcy w taki sposób, że SMS trafia do wcześniejszej korespondencji, przez co wiadomość nabiera wiarygodności. W treści wiadomości przestępcy informują o rzekomym wykryciu wykroczenia drogowego i konieczności opłacenia mandatu, aby uniknąć dalszych konsekwencji. W rzeczywistości jest to próba wyłudzenia informacji o kartach płatniczych użytkowników. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść, apeluje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Polskiego Sektora Finansowego.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Dwie rodziny z powiatu tatrzańskiego zostały wyróżnione brązowym medalem Polonia Minor. Nagrody wręczono podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który odbył się w Operze Krakowskiej. Wyróżnienia trafiły do Joanny i Krzysztofa Budzów z Białego Dunajca oraz Anny Karpiel-Sembereckiej i Marcina Sembereckiego z Zakopanego. Medal przyznano im za wieloletnie zaangażowanie w rodzicielstwo zastępcze oraz działalność społeczną na rzecz rodzin i dzieci. Obie rodziny aktywnie działają także w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci Są Darem, wspierając promocję idei pieczy zastępczej i pomagając innym rodzinom. Nagrody wręczył laureatom marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
8: Sport w Radiu Alex.
7: W tych wiadomościach przenosimy się do Sosnowca, gdzie o awans do hokejowej elity walczą Polacy. Będziemy też na trasie hiszpańskiego wyścigu kolarskiego. W obu przypadkach mamy reprezentację naszego regionu.
9: Na Mistrzostwach Świata mamy reprezentację nowotarskiego MMKS Podhale, a wśród nich Patryka Wronkę, który już strzelił bramki w meczach z Ukrainą i Kazachstanem oraz we wczorajszym z Japonią. Przypomnę, Polska wygrała 4-2. W szerokim składzie do mistrzowskiej kadry już w marcu znaleźli się oprócz Wronki wychowankowie bądź przez chwilę zawodnicy szarotek Krzysztof Maciaś, Sebastian Brynkus, Oskar Jaśkiewicz, Dominik Jarosz czy też Alan Łyszczarczyk. Przed dzisiejszym wieczornym z Litwą biało-czerwoni są na drugim miejscu i oby je utrzymali, ponieważ przepustkę do elity wywalczą dwie najlepsze drużyny. Wróćmy jednak do czwartkowego spotkania, ponieważ przed nim uroczyście pożegnany został były wieloletni kapitan polskiej reprezentacji i wychowanek Podhala Krystian Dziubiński. Powiem, że w reprezentacji rozegrał 203 mecze, w których zdobył 61 goli i brał udział w 15 turniejach Mistrzów Świata. Katarzyna Niewiadoma Finej po piątym etapie hiszpańskiej Vuelty skoczyła natomiast z 12 na 8 miejsce w klasyfikacji generalnej. Przed zawodniczkami jeszcze dwa etapy, więc mocno zaciskamy kciuki za ochotniczankę.
7: Teraz tyle Joanna Chmiel, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Teraz przed Wami wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński, a o 12 Władek Biały i serwis po góralsku.
10: Rośnie napięcie między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską.
11: Jak dowiedział się Michał Dobrołowicz, przed południem samorząd lekarski złoży w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceminister Katarzyny Kęckiej.
10: Medycy skarżą się na trudności we współpracy. Michał jest w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, przed siedzibą kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witamy.
12: Tak, dzień dobry.
10: Michale, co konkretnie lekarze zarzucają wiceminister zdrowia?
12: Według Naczelnej Izby Lekarskiej wiceminister nie chce słuchać podpowiedzi, jak poprawić trudną sytuację w ochronie zdrowia. Tak to opisuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
13: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
12: Tymczasem wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wytyka wytyka właśnie Radzie Lekarskiej, że ta uchyla się od kontroli finansowej. To jest kolejny w ostatnich tygodniach po protestach dyrektorów szpitali powiatowych przykład napiętej sytuacji w ochronie zdrowia, a w tle jest luka finansowa, która w tym roku w budżecie NFZ sięga 17 miliardów złotych.
10: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jest kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
11: Jego nazwisko pojawiało się w związku z aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
10: Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, Piebiak jest jedyną osobą, której wybór do Rady rekomenduje PiS.
11: O tym, jakie ma szanse nasz dziennikarz Tomasz Skory.
14: Ze względu na przepisy wybór Piebiaka jest właściwie pewny. Ustawa o KRS daje każdemu klubowi w Sejmie możliwość picia do 9 kandydatów, ale też nakazuje, że wśród 15 sędziów wybieranych do Rady przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. PiS wykorzystuje ten przepis, podobnie jak Konfederacja, która też zgłosiła tylko jednego kandydata, sędziego Łukasza Zawiślaka. Dzięki temu Piebiak i Zawiślak mają już dziś pewność wejścia do KRS. Termin zgłaszania sędziów popieranych przez kluby minął wczoraj. Pełną 15 nowych sędziów, członków KRS, Sejm ma wybrać w przyszłym tygodniu. Lista kandydatów będzie głosowana łącznie, więc koalicja, zaciskając zęby, będzie musiała poprzeć także Łukasza Piebiaka, symbol reform, które od lat zwalcza.
7: Dzisiaj na Podhalu znów mogą pojawić się burze z gradem, porywami wiatru do 65 km na godzinę i opadami deszczu, których suma ma wynieść około 20 mm. Ale niewykluczone są też przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie na termometrach zobaczymy około 14 stopni, a w Kościelisku około 13 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych.
15: Piątkowe przedpołudnie to brzmi już fantastycznie, weekend coraz bliżej. To my w takim razie...
6: Miłej kolejnej majówki Wam życzymy.
15: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
15: Do usłyszenia.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Szykuj się na

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Po reklamie.
4: Na popołudnie synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Burzom mają towarzyszyć silne opady deszczu i lokalnie grad. Alert pierwszego stopnia wydany przez IMGW obowiązuje do godziny 18. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mają zanikać. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 6 do 9 stopni, a na szczytach Tatr około 2 stopni Celsjusza.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Staszek, twój dom nowy?
2: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
2: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
1: Oleś musiał zapłacić?
2: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
2: 733-049-049.
3: Pastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

0: Wiemy, jako substancja zanieczyściła potok Cichowoda w Zakopanem. 25-latek z powiatu nowotarskiego pochwalił się tak, że mało w to jest w stanie się pochwalić do tego stopnia. O szczegółach opowiemy już za chwilę. Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułach Matyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułach Matyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.
0: Piątek, 8 maja. Czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Piątkowe wydanie zacynamy doniesieniami spod Giewontu. Przed majówką gruchnęła informacja o tym, że Zakopiański potok Cichowoda został zanieczyszczony. Alarm podnieśli przyrodnicy, wędkorze i zwykli mieszkańcy miasta, bo woda w potoku zrobiła się tako bardziej, no, taką siwiutko. Źródło zanieczyszczenia zostało dość wartko zlokalizowane. Okazało się nim następne wiekopomne przedsięwzięcie, jakie jest właśnie realizowane w Zakopanem. Sprawę zbadała Beata Denis-Jastrzębska.
10: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało nas, że po wizji dokonanej w terenie okazało się, że do potoku dostała się płuczka bentonitowa, czyli płyn technologiczny służący m.in. do chłodzenia narzędzi wiertniczych. Po drugiej interwencji Wód Polskich na budowie roboty zostały wstrzymane. Urzędnicy zgłosili sprawę do służb WIOŚ i policji. Jednocześnie poinformowano nas, że inwestor posiada 2 pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotu wód drenażowych oraz odprowadzenia docieku wód pochodzących z odwodnienia budowanych basenów przy hotelu.
0: Niektórzy, wykazujący się dużą złośliwością, zauważają, że wiekopomna inwestycja teraz może stanąć pod znakiem zapytania, bo w grę wchodzi mandat i to taki nawet do 500. No, ale jak baseny rusą, to się łatkują zaś na bieletak. Poza tym, to nie pierwszy raz w naszym regionie, kiedy komuś i coś i kańsi wyciekło, bo tu roz z knajpy ciekło, to tam zaś wyciekło ze zakładu roz. W tej to nawet nie dość zaciekło, to jeszcze śmierdziało. Zresztą, oj tam. Zmieniamy temat. Nie jest tajemnicą, że nadużywanie mediów społecznościowych nie wpływa pozytywnie na użytkowników. Niektórzy tracą czasem zdrowy rozsądek, co przejawia się na różne sposoby. Ktoś chwali się luksusem. Ktoś pokazuje duże dolomity, tu wysokie góry są.
1: Inni publikują nawet bic na samego sobie. Do tego ostatnik zalicić możemy 25-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego, który umieścił w mediach społecznościowych nagranie dokumentujące, w jaki sposób przekroczył prędkość w tunelu na Zakopiance, trzymiąc jednocześnie telefon w rękach. Filmik trafił na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Policjanci po przeanalizowaniu monitoringu z tunelu wartko ustalili, kto jest autorem nagrania. Co więcej, okazało się, że 25-letni pirat jechał na kradzionych tablicach. Teraz stanie przed sądem. Grozi mu wysoko grzywna i utrata prawa jazdy. Chciał się pochwalić? No to się pochwalił. Dzięki temu w naszym na prędce skonstruowanym rankingu top 10 największych pochwaleń się wszechczasów, tu możemy dać honorowe drugie miejsce. Wyżej w tej klasyfikacji jest obecnie już chyba ino Donald Trump, w które nie chce się pochwalić, no ale czasem się pochwali i publikuje różne rzeczy. Telo, że musimy przyznać prezydentowi Stanów Zjednoczonych to, że nie jechał tunelem na Zakopiance. Na koniec jeszcze ważna informacja dla krwiodawców. W najbliższą niedzielę krew będziecie mogli oddać w remizie OSP na Stasikowce w godzinach od 9.30 do 13.00. Dosićku! Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
11: Bartosz Grodecki, nowym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych otrzymał właśnie z rąk prezydenta nominację na funkcję zwolnioną niedawno przez Sławomira Cenckiewicza. Co zdecydowało o wyborze Grodeckiego na szefa BBN-u?
12: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną. W pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
13: Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność międzynarodową funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
12: Mówił prezydent, podkreślając, że z nowym szefem BBN łączy go właśnie krytyczny stosunek do migracji.
11: To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. To jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Tym tematem zajmuje się Stanisław Pawłowski. Staszku, co już wiadomo w tej sprawie?
14: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
11: Zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów. Dzień po dniu. Stan po stanie. Takie zadanie postawił sobie ultramaratończyk Tomasz Sobania, który wyruszy w trasę na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
15: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami.
11: Z Tomaszem Sobanią spotkał się Paweł Żuchowski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Początek weekendu pogodowo nie będzie najpiękniejszy. Sobota zapowiada się w naszym regionie dość chłodno i pochmurnie, co tyczy się przede wszystkim wysoko położonych miejscowości. Temperatura w dzień od 11 stopni w Zakopanem do 14-15 w Nowym Targu. Sićko powinniśmy se odbić w niedzielę, kiedy to zrobi się znacznie cieplej. Nie braknie też słonka. To sićko w tym serwisie, zacynamy nasze wspólne popołednie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Wielkimi krokami zbliża się weekend, ale z rogu widać już wakacje, które zaczynają się za półtora miesiąca. No i wyscy czas zacząć je planować. Kapa jechać na letni urlop? Tego nie wiemy. Ale za to w naszym dzisiejszym subiektywnym zestawieniu pokażemy, na co uważać na najpopularniejszych wakacyjno-urlopowych kierunkach. Władysław Biały, gromy!

0: Wiele osób zaczyna planować wakacje właśnie teraz. Całkiem sporo z nas już nawet wykupiło wycieczki, ale skoro dziś dyskutujemy o najpopularniejszych kierunkach, jakie preferują Polacy, to zacznijmy od kierunku koronnego, w którym są Włochy. To, co oferuje Italia, jest chrupsa kozdy, choć są spore niedociągnięcia. Ruinie z pełną Forum Romanum. Co to za jakieś betuny stare? Pokrzywe potem rosną. Zamiast wziąć normalnie, spychać, wepchać to do te brutu opiekunują. A Koloseum to w ogóle nie ma na co patrzeć. Dachu brak. A plac jest piękny. Mogliby se śmiało postawić osadę domków na wynajem i te, o. Pojdełka dla gladiatorów. Tak ze Włochy pewnie można, ale każdy turysta musi wiedzieć, na co się pisze. Władysław Biały, wracamy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Przed nami noc z umiarkowaną temperaturą i umiarkowanym zachmurzeniem, które momentami może robić się większe. Termometry w Zakopanem pokazują 7 stopni, 8 w Nowym Targu, na Podbeskidziu w okolicach 10. Niestety Sićko wskazuje na to, że szczególnie w górach sobotnio aura nie będzie wymarzono. Od rania duże zachmurzenie, na Podholu mogą przytrafić się też przelotne opady deszczu. Następna prognoza już za niecałą godzinę.

0: sprawdzić następny urlopowy kierunek, który cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Egipt. Atrakcji Egiptu nie trzeba chyba wymieniać, ale czy ten kierunek ma jakiekolwiek wady? Mo. Nasz dzisiejszy specjalista z biura podróży Weze się Rus twierdzi, że ogólnie rzecz ujmując, w Egipcie jest troszkę jak na żwirowni telopiosku. Trudno było mu odpocząć, bo właśnie czuł się jak na żwirowni, a co ważne, on wcześniej na żwirowni robił. Także to przy planowaniu urlopu koniecznie trzeba brać pod uwagę. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Piątek w Kauflandzie nowa. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.

0: Na zegarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej kontynuujemy nasz dzisiejszy urlopowy temat, więc zostańcie z nami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Od 30 czerwca obowiązkowe czujki dymu i czadu w obiektach noclegowych. Synoptycy ostrzegają przed burzami w naszym regionie. W części z kraju i ze świata dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać nawet tydzień. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio

0: kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach wybiło godzina 13:00. Czas na wiadomości.
7: Anna Krudek. Zapraszam. Od 30 czerwca wchodzi w życie obowiązek montażu czujek dymu i tlenku węgla w lokalach noclegowych. Na Podhalu to ważna informacja dla właścicieli obiektów, którzy przygotowują się do sezonu letniego. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo turystów i ograniczyć ryzyko pożarów oraz zatruć.
8: W każdym pomieszczeniu oddzielnie taki czujnik powinien się znaleźć.
9: Tak, jeżeli mamy apartament, który składa się kilku sypialni, bezwzględnie taka czujka powinna znaleźć się w każdej z tych sypialni. Jeżeli zastosujemy jedną czujkę, powiedzmy na korytarzu w części wspólnej, te pionowe przegrody, czyli ściany poszczególnych apartamentów, czy na korytarzach, no one spowodują, że dym, który powstanie powiedzmy w jednym z pomieszczeń, będzie miał utrudniony dostęp do tej czujki.
7: Koszt czujki waha się od 80 do 150 zł. Jej montaż jest bardzo prosty, nie wymaga wzywania specjalistów. Z rzecznikiem Zakopiańskiej Straży Pożarnej Andrzejem Królem Łęgowskim rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
10: Wiadomo w Radiu Alex.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą pojawiać się w naszym regionie do godziny 18. Miejscami mają im towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę oraz lokalnie grad. Prawdopodobieństwo zjawiska wynosi 70%.
10: To są wiadomości z Podhala.
7: Zakopiańskie Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół rusza właśnie z nowym projektem artystycznym. Powstanie tu niewiele. Wielka galeria.
11: Jest to galeryjka w Sokolni, czyli ekspozycja prac artystycznych w przestrzeni Sokolni. Chcemy pokazywać twórców spośród naszej społeczności, ale ogólnie różne ciekawe i ambitne tematy. Przestrzeń jest na razie może trochę skromna, na tyle ile mamy właśnie tej przestrzeni korytarza i tej części wspólnej, aczkolwiek jest wystarczająca, żeby pomieścić jakieś fajne, atrakcyjne dzieła.
7: Na inauguracyjnej wystawie zobaczymy pracę wszechstronnie utalentowaną członków rodziny Soroczyńskich z Zakopanego. Wernisaż pierwszej wystawy w galeryjce w Sokolni odbędzie się w połowie maja, mówił współinicjator powstania nowego miejsca wystawienniczego na mapie Zakopanego Maciej Żankowski.
10: Sport w Radiu Alex.
7: Uwaga siatkarze amatorzy, dzisiaj mija ważny termin dla tych, którzy zechcą zagrać charytatywnie.
12: Orawa Cup, czyli siatkarskie emocje w Jabłonce odbędą się 23 maja, ale uwaga, chętne do gry ekipy, dzisiaj mija termin zapisu. Dla przypomnienia, turniej to nie tylko emocje dla siatkarzy i kibiców, ale także wyjątkowa nagroda i cel charytatywny. Zwycięzca turnieju rozegra bowiem mecz specjalny z pierwszoligową ekipą BBTS Bielsko-Biała, a podczas całego wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jabłonce Barka,
7: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Anna Krudek, dzisiaj tyle ode mnie. O 13:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Teraz Anna Wachowska z wiadomościami z kraju i ze świata.
13: Adwokat od trumien na kółkach Paweł K. trafił rano do zakładu karnego w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ścigany listem gończym mężczyzna, przypominamy, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Krzysztof Zasada.
14: On trafił do celi przejściowej, będzie w niej przebywał do 14 dni. Wtedy ma zapaść decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Paweł K. przechodzi teraz standardowe procedury osadzenia.
13: Krzysztofie, dowiedziałeś się, że schwytanie zbiega nie kończy tej sprawy.
14: Tak. Tak, teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił.
13: Nawet tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku trwa akcja gaśnicza. Dominik Smaga. Strażacy mówią, że deszcz im pomógł, ale wciąż są tu problemy. Jakie?
5: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom, a mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać, a deszcz, który pomógł, niebawem ma przestać padać.
13: Mija rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. Tę rocznicę Leon XIV spędza na wizycie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Witamy Tomasza Terlikowskiego. Tomku, jaki był ten rok pontyfikatu?
15: Przede wszystkim spokojniejszy niż pontyfikat Franciszka. Kardynałowie, co nie jest tajemnicą, chcieli pewnego uspokojenia komunikacyjnego i retorycznego. Jego wypowiedzi nie wywołują skandali, a on sam unika tematów, które mogłyby dzielić i tak już podzielony Kościół. Tak jest choćby z kwestiami etyki seksualnej.
13: A co jest dla obecnego papieża kluczowe?
15: Pokój, bo ten pontyfikat jest wielkim wołaniem o pokój i sprawiedliwość. I to właśnie ta tematyka doprowadziła Leona XIV do konfliktu z Donaldem Trumpem, który od kilku tygodni niezmiennie i bardzo ostro krytykuje papieża. Czy to może zaszkodzić Leonowi XIV? Wątpliwe, bo nawet amerykańskie sondaże pokazują, że cieszy się on o wiele większym zaufaniem Amerykanów niż ich własny prezydent. Na tle Trumpa Leon XIV prezentuje się jako spokojny i stabilny mąż stanu i lider moralny.
6: Sobota zapowiada się całkiem przyjemnie, ale ino na Podbeskidziu. W Bielsku Białej w ciągu dnia duże przejaśnienia i optymalna temperatura w granicach 17 stopni. Niestety znacznie gorzej sprawy będą się miały na Podhalu i Orawie. W Zakopanem przez cały dzień duże zachmurzenie, możliwy deszcz do 11 stopni. Trochę lepiej w niżej położonych częściach regionu, ka szansa na to, że będzie słonko, jest znacznie większa. Termometry w Nowym Targu pokazą 14 stopni. Zaczynamy następną godzinę naszego popołudnia. Już za chwilę podyskutujemy o kolejnych popularnych kierunkach urlopowych i posukamy dziury w całym. To znaczy posukamy ukrytych pułapek, o których musi wiedzieć każdy z nas. Władysław Biały, gromy.

0: dzisiejszym programie dyskutujemy o najpopularniejszych kierunkach wakacyjno-urlopowych. W końcu najwyższy czas zacząć planować wypoczynek. Skoro wiemy już, jakie pułapki czekają na nos w Egipcie i we Włochach, to sprawdźmy następny popularny wśród polskich turystów kraj, w którym jest Francja. Według ekspertów z biura podróży Weizesirus, to wieża Eiffla jest fajno, ale no, to jest tak. Bardziej budżetowo jest na pewno wycieczka pod wieżę, ale na przykład na odwiercie geotermalnym w Saflarach. Podobieństwa są. Telu, że we Francji można se kwane uwidzieć. Jak go do nas ekspert, tego nie zabierę nikt. To tyle o Francji, a już za chwilę troszkę bardziej egzotyczny kierunek, więc zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
5: Czas na najświeższą prognozę pogody. Sobota, jak wiemy, zapowiada się rześku i dość pochmurnie. Zgodnie z najnowszymi prognozami na skolnym Podholu możemy spodziewać się przelotnych opadów, choć według ekspertów, żeby sytuacja hydrologiczna uległa znacznej poprawie, deszcz musiałby lać długo, za to niezbyt intensywnie. Także jutro będzie spełniony ino jeden z tych warunków, czyli niezbyt intensywnie łokielu w ogóle. Temperatury od 11 stopni w Zakopanem do 17 w Bielsku Białym.

0: badać kolejny z roku na rok coraz popularniejszy, choć dalej jest nieoczywisty wakacyjny kierunek. Mamy na myśli Kenię. Piękny, egzotyczny kraj, jednak nasi eksperci znaleźli dwa problemy. Po pierwsze safari. Niby są te zwierzęta afrykańskie, no ale te hipopotamy idą jak na redyku trochę. Co, po co się wydawać porę noście tysięcy złotych za to, żeby obejrzeć hipopotama na redyku? Po drugie, uczestnicy ubiegłorocznej wycieczki z oferty Kenia Lego i do cienia strasznie narzekali na pamiątki. W Nairobi były magnesy z napisem Zakopane hej. Się pewnie Chińczyk pomylił we fabryce przy wysyłce. Pomyłki przecież się zdarzają. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.
12: Radio Alex.

0: Za nami następna wspólna godzina, na zegarach zbliża się 14. Już za chwilę pora na najświeższe wiadomości, a po nich wrócimy do naszego tematu i tu pochwolę się, że po drugiej mocno zmienimy kierunki, bo urlop można spędzić też na drugim końcu świata. A dokładnie to zdradzimy już za moment.
1: Anna Kruszewska, witam w piątkowe popołudnie i zapraszam na wiadomości Radia Alex o 14. W nich akt oskarżenia dla 18-latka, który miał próbować wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Nocna interwencja strażaków nad rzeką Białką, gdzie na jednej z wysepek utknęły dwie osoby i nowe informacje w sprawie zbrodni w Raszynie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
1: To są szczegóły wiadomości. Anna Kruszewska. Do sądu w Nowym Targu trafił akt oskarżenia przeciwko młodemu mężczyźnie oskarżonemu o próbę szczególnie zuchwałej kradzieży. Do zdarzenia doszło 6 marca rano. Niespełna 18-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego miał próbować wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Dzięki reakcji pokrzywdzonej kradzież się nie udała, a sprawca zaczął uciekać. Po chwili został zatrzymany przez przypadkowych świadków i przekazany policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży szczególnie zuchwałej i przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Strażacy interweniowali w nocy nad rzeką Białką, gdzie na jednej z wysepek utknęły dwie osoby. Zgłoszenie wpłynęło kilkanaście minut po godzinie 22. Ratownicy działali pod presją czasu, bo osoba zgłaszająca informowała, że w telefonie kończy się bateria. Do akcji ruszyli m.in. strażacy ochotnicy z Białki Tatrzańskiej. Dzięki wykorzystaniu sprzętu oświetleniowego szybko odnaleziono poszukiwanych, a następnie bezpiecznie ewakuowano ich z rzeki.
2: Radio Alex poleca.
1: Dziś rozpoczyna się tegoroczny ogólnopolski tydzień bibliotek. W tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Joanna Chmiel sprawdziła, co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu.
7: Zapowiadane już w Radiu Alex spotkanie z Gają Grzegorzewską, które poprowadzi nasza redakcyjna koleżanka Beata Denis-Jastrzębska. W tygodniu przy kolejowej 23 dla uczniów klas 7 i 8 oraz szkół średnich przygotowane są lekcje biblioteczne, natomiast seniorzy mogą zaglądnąć tutaj 14 i 15 maja na zajęcia kreatywne. Będzie na przykład grafika komputerowa. I uwaga, tydzień bibliotek to również idealny czas na zwrot zaległych książek. W tym okresie bowiem obowiązuje abolicja biblioteczna, czyli nie są naliczane kary za przetrzymane publikacje. Oczywiście w tym czasie podobne akcje z wieloma atrakcjami przygotowały wszystkie biblioteki w regionie, więc za organizatorami zachęcamy. Zaglądajcie i cieszcie się spotkaniami i odkrywaniem piękna zawartego w książkach.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: 140-lecie powstania świętuje w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach. Zarząd oraz druhowie zapraszają na uroczystości jubileuszowe jednostki, które odbędą się w najbliższą niedzielę. To dla nas szczególny dzień, który połączymy z poświęceniem dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, dodają strażacy. W programie spotkania msza o godzinie 13 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, a potem w Parku Cysterskim odbędzie się apel oraz oficjalne przekazanie pojazdów. Strażacy przypominają także, że z ruchu kołowego wyłączony jest most na rzece Biały Dunajec i trzeba korzystać z objazdów. Warto wyjechać z odpowiednim wyprzedzeniem. O ważnych informacjach z kraju i ze świata teraz w Radiu Alex Anna Wachowska.
8: 67-latek, który wczoraj w obecności dzieci zastrzelił swoją partnerkę w podwarszawskim Raszynie, a po ucieczce popełnił samobójstwo, był w przeszłości skazany za znęcanie się nad najbliższymi. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kiedy mężczyzna usłyszał wyrok?
9: Sąd skazał go za znęcanie się nad rodziną w listopadzie 2024 roku. Orzekł wobec niego karę w zawieszeniu. Był też sądzony za uchylanie się od alimentów, jednak tę sprawę sąd warunkowo umorzył. Wobec 67-latka była też w przeszłości stosowana procedura niebieskiej karty. W związku ze skazaniem mężczyźnie cofnięto pozwolenie na broń. Samą broń zdeponowano w jednostce policji. Okazuje się więc, że tę użytą wczoraj w Raszynie posiadał nielegalnie. A przypomnę, wczoraj mężczyzna, emerytowany cywilny pilot, przyjechał do domu, w którym mieszkała jego partnerka z dwojgiem dzieci. Nakazał dzieciom wyjść z pokoju i oddał strzał. Potem uciekł. Po kilku godzinach poszukiwań policjanci natrafili na jego ciało na cmentarzu w Prażmowie.
8: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Tak na pytanie odpowiada minister zdrowia Jolanta Subierańska-Grenda. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez wspomniany zabieg na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Michał Dobryłowicz.
10: Dyrekcja szpitala może ukarać finansowo osoby, które doprowadziły do tych nieprawidłowości. Tak odpowiada Jolanta Subierańska-Grenda.
11: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy do puszcza formę odszkodowawczą. Pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
10: Rozmawiałem przed chwilą właśnie z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie. Dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek z prośbą o zmniejszenie kary dla lecznicy. W przyszłym tygodniu Kolegium Koalicji Obywatelskiej będzie decydować o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Lenca.
8: Kierowca transportu gotówki wzięty jako zakładnik w oddziale banku w Zitting na zachodzie Niemiec. Prawdopodobnie jest kilku napastników. Ceny paliw w dół. W weekend za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 6 groszy mniej niż dziś. A za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze, a to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Jak wiemy, sobota pogodowo będzie, nazwijmy to, zróżnicowano. Sićko zacnie ulegać znaczącej poprawie jutro wieczór. Noc ze soboty na niedzielę będzie rześko, szczególnie w wysej położonych miejscowościach regionu. Temperatura w Zakopanem spadnie w okolice 4 stopni, niebo nad raniem nad całym południem Polski zrobi się bezchmurne. To właśnie dzięki temu w niedzielę od rania czeka nas sporo słonka. Więcej w następnej prognozie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Tu Władysław Biały, trwa popołudnie w Radiu Alex. Za chwilę wracamy do tematu kierunków urlopowych. W tej godzinie wyprawimy się naprawdę daleko, do Australii i do Amazonii. Na co uważać na drugim końcu świata? Na to i dużo innych pytań odpowiemy już za moment.
2: Radio Alex.
14: Touch me. This is the night. Touch me.

0: Zgodnie z zapowiedzią przyszedł czas na to, żeby zbadać najbardziej egzotyczne wakacyjne kierunki. Na pierwszy ogień Amazonia, lasy deszczowe Ameryki Południowej. Na co uważać na drugim końcu świata? Nasi eksperci odpowiedzieli nam i na to pytanie. Po pierwsze, w Amazonii trzeba uważać na plemiona, które nie zawsze są przyjaźnie nastawione do obcyk. Po drugie, trzeba uważać na przeróżne zjątka, które też nieszczególnie się cieszą z naszego przybycia. A po trzecie, i naszym zdaniem najważniejsze, porno jest w tej całej Amazonii dusnu. Tak przynajmniej twierdzą ci, co się na Brazylii znają. Władysław Biały, tu popołudnie w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.
3: Weekend będzie się dzielił na niezbyt solidną pogodową sobotę i bardzo dobrą niedzielę. Druga część weekendu powinna być pełno słonka już od samego rania, choć początek dnia będzie chłodny. Potem temperatury pójdą w górę. 15 stopni w Zakopanem, 17 w Nowym Targu, w Bielsku do 20. Cieszmy się tym, bo przyszły tydzień może okazać się troszkę bardziej rześki. Następna prognoza już za niecałą godzinę.

0: Ostatni egzotyczny kierunek na naszej urlopowej mapie, skoro o wakacyjnych planach dziś gadamy, to Australia. Zdaniem ekspertów, z którymi konsultowałem się w czasie przygotowań do dzisiejszego programu, wakacje w Australii są wspaniałe. No to kasą wady. Oczywiście znaleźliśmy je bez problemu. Po pierwsze, jest strasznie daleko. Po drugie, jest strasznie drogo. Po trzecie, niebezpieczne zwierzęta. Kangury, pająki, skorpiony. Tu takiego nie ma. Jak go do nas dzisiejszy ekspert, jeden z jego klientów, który wrócił z Australii, zastrzegnął, że do Australii już nigdy więcej nie pojedzie, bo pogryzł jakiś gaculog endemiczny czy coś i takiego, spuchnął caluteńki. Uważajmy na sobie za granicą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Minęła następna godzina naszego wspólnego popołudnia. Już za chwilę, no i świeższe wydanie wiadomości. Po 15:00 podyskutujemy o tym, jak spędzić urlop w Polsce. W końcu w naszym kraju też jest dużo atrakcji i nie trzeba tłuc się aż do dalekiej Australii. Zostańcie z nami.
1: Burze z deszczem i gradem jeszcze przez kilka godzin mogą towarzyszyć nam w naszym regionie. Uważajcie na barszcz Sosnowskiego. To ostrzeżenie z gminy Jabłonka. Umowa w sprawie unijnego programu SAFE podpisana. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex. O 15:00 Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15:00. Czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy od ostrzeżenia przed burzami. Te w naszym regionie mogą pojawiać się do godziny 18:00, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami mają im towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę oraz lokalnie grad. Zakopane rozwija sieć wodociągową i zwiększa bezpieczeństwo dostaw wody. Zakończyły się prace przy ważnym połączeniu sieci Gubałówka-Kotelnica. Dzięki tej inwestycji oba systemy mogą się teraz wzajemnie wspierać w przypadku awarii albo większego zapotrzebowania na wodę, szczególnie w sezonie turystycznym. Powstało blisko 800 metrów nowej sieci wodociągowej. Zamontowano też nowoczesne urządzenia do regulacji ciśnienia oraz hydranty przeciwpożarowe. Inwestycja zwiększa odporność całego systemu na suszę i sytuacje kryzysowe. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 773 tysiące złotych.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Gmina Jabłonka przypomina o zagrożeniu związanym z barszczem Sosnowskiego. To niebezpieczna roślina, której kontakt ze skórą może powodować poważne oparzenia, reakcje alergiczne i trudne do wyleczenia zmiany skórne. Barszcz Sosnowskiego stanowi też zagrożenie dla środowiska, ponieważ wypiera rodzime gatunki roślin. Władze gminy przypominają, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tej rośliny i podejmować działania związane z jej usuwaniem. Podczas takich prac konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności używania używanie odzieży ochronnej i unikanie kontaktu z rośliną, zwłaszcza w słoneczne dni. A teraz o dużo przyjemniejszych roślinach w Tatrach. Okazuje się, że wędrują nie tylko zwierzęta, ale również rośliny. Jeszcze do lat 40. ubiegłego wieku Słowacy mieli swojego endemicznego kwiatka, którego nazywali sasanka słowacka. Okazało się jednak, że sprytna roślinka za nic miała państwową granicę i pojawiła się w polskich Tatrach. Współcześnie w lasach reglowych zapuszczają się na przykład przydomowe gatunki drzew, takie jak klony czy lipy. Migracji sprzyja ocieplenie klimatu, mówi Antoni Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Te zmiany, myślę, że tu mieszkańcy nawet Podhala, Zakopanego, okolic, sami pewnie obserwują. Część drzew kojarzymy z gdzieś ogródków przydomowych, bardziej spod Tatrza, a jak teraz wędrujemy reglami na przykład zakopiańskimi, to zaczynają się one częściej pojawiać w lasach. Myślę, że takim przykładem może być klon zwyczajny. To nie jest jedyny gatunek. Obserwujemy też wkraczanie w niższe położenia tatrzańskie, na przykład lipy drobnolistnej, więc te gatunki korzystają z tych zmian klimatycznych i zaczynają się przesuwać. To samo dotyczy tych gatunków z wyższych położeń, prawda? Kosówka migruje w wyższe położenia, świerk jest w stanie skiełkować i utrzymać się w wyższych położeniach. Takie rzeczy są pomału obserwowane, przy czym to jest proces długotrwały.
1: Być może za jakiś czas trzeba będzie wprowadzić zmiany w podręcznikach dotyczących zasięgu pięter roślinności w Tatrach. Na razie pozostaje nam obserwacja przyrody. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
13: Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Podpisanie umowy w kancelarii premiera śledził Michał Krasoń.
14: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Michale. Jak przebiegała ta uroczystość?
14: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju.
15: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
14: Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
13: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policjanci ze Słupska w Pomorskiem szukają kierowcy, który wczoraj wieczorem potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Na linii Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tego doszło?
16: Według wstępnych ustaleń 9-latek miał wybiec zza zaparkowanego auta wprost na drogę.
17: W wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
16: Mówił mi Amadeusz Galus, oficer prasowy policji w Słupsku. Zabezpieczony został monitoring, a policjanci próbują ustalić, dlaczego kierowca się nie zatrzymał. I tu apel do osób, które były wczoraj wieczorem w okolicy ulic Banacha i Wazów, albo mają nagrania z wideorejestratorów o kontakt ze słupską komendą.
13: Ponad 2 godziny i 40 minut spędziła na korcie Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Polka po sporych problemach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set wygrany dość łatwo, 6-1. W drugim porażka w tiebreaku 6-7. Trzecia partia ponownie wyrównana, ale wygrana przez Świątek 6-3.
18: Czas sprawdzić warunki w górach. W Tatrach dalej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, choć niebezpieczeństwo wywołania lawiny istnieje raczej ino w miejscach o bardzo dużym i ekstremalnym nachyleniu. Na dużych wysokościach dalej musimy korzystać ze sprzętu zimowego. W niższych partiach, szczególnie tam, gdzie śnieg dopiero co się wytopił, błotniście. Znacznie lepsze warunki panują za to w Beskidach. Na Babiej Górze zalego jest trochę śniegu, ale GOPR nie określa już stopnia zagrożenia lawinowego. Trwa nasze piątkowe popołudnie w Radiu Alex. Wielu z nas zaczyna właśnie ostatnią godzinę roboty, w którą dzieli nos jeszcze od weekendu. My za chwilę wracamy do naszego urlopowego tematu. Teloze teraz skupimy się na tym, na co uważać, spędzając urlop czy wakacje w Polsce. Władysław Biały. Gromy.
19: Bye.

0: skoro całe dzisiejsze wydanie poświęciliśmy tematowi planowania swojego urlopu, to czas skupić się na naszym kraju. Urlop można przecież przepięknie spędzić też w Polsce. A jak w Polsce, to głównie dwa kierunki – góry albo morze. Gór mamy sporo, mniejsze, większe, zadeptane, niezadeptane, może mamy za to ino jedno. Bałtyk jaki jest, każdy wie, ale jedna porada jest naprawdę wozno. Wystarczy se wziąć sweder i jest ciepło. No i sińce przez sweder nie przędą. Bylibyśmy jednak strasnymi hipokrytami, jakbyśmy widzieli drzezgę w Bałtyku, a nie widzieli belki na Botholu. Ją też widzimy spokojnie, ale tu zostawimy se na deser wtory podomy już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Staszek, twój dom nowy?
11: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
10: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
11: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
10: Oleś musiał zapłacić?
11: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
10: Daj numer do Eko Podhale.
11: 733-049-049.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
16: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Po reklamie.
0: Czas na najświeższą prognozę pogody. Sobota na Podhalu zapowiada się chłodno i pochmurnie, choć w niżej położonych częściach regionu możliwość przejaśnień jest całkiem prawdopodobna. Zakopane 11 stopni, Nowy Targ 14, Robka 15, Bielsko-Biała do 17. Niedziela pogodno, nawet bardzo pogodno, jednak niestety będzie nad nami wisieć widmo zimnej Zośki i znowu noce zrobią się chłodniejsze.

0: Przyszedł czas na to, żeby zbadać tak zwane własne śmieci, jeśli chodzi o planowanie urlopu, czyli wakacje w górach. Tak sprytnie się akurat złożyło, że nasza redakcja jest w Zakopanem, więc wiemy co i jak. Na co uważać? Przede wszystkim nie wchodzić do drogich, pretensjonalnych knajp, a już szczególnie bez sprawdzenia menu. No chyba, że piszecie dla jakiegoś popularnego portalu. To wtedy tak, to wtedy koniecznie. Identyczna zasada ma zastosowanie zresztą nad morzem, i na wsi, i w mieście, i na Śląsku, i na Podlasiu, i w każdym innym miejscu naszego pięknego kraju. Władysław Bioły, słuchacie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Po nasze piątkowe popołudnie na zegarach pomału dochodzi godzina 16. Znacy to, ze wielkimi krokami zbliża się najświeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co czeka nas w ten weekend.
1: Z końcem czerwca w życie wchodzi ważny obowiązek dla właścicieli lokali wykorzystywanych na cele hotelarskie. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Będzie także zaproszenie na dzisiejsze wyjątkowe spotkanie. A w informacjach z kraju były asystent społeczny jednego z posłów PiS zatrzymany. Chodzi o akcję policji wymierzoną w przestępczość pedofilską.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
1: Anna Kruszewska, ważne przypomnienie na początek. 30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązku stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w pomieszczeniach i lokalach mieszkalnych wykorzystywanych na cele hotelarskie. Krótka przerwa między weekendem majowym a wakacjami często wykorzystywana jest na Podhalu na drobne remonty i generalne sprzątanie przed sezonem. Warto więc pamiętać o przepisie, który wejdzie w życie na początku wakacji. Koszt czujki waha się od 80 do 150 zł. Jej montaż jest bardzo prosty, nie wymaga wzywania specjalistów.
9: Taką czujkę możemy zamontować sobie sami. To bardzo proste urządzenie zasilane baterią, więc nie musimy do takich czujek prowadzić jakiejś dodatkowej instalacji elektrycznej. Każdy z nas, wydaje mi się, poradzi sobie z montażem takiej czujki. To bardzo proste urządzenie. Czujkę dymu należy stosować przede wszystkim w najwyższym punkcie pomieszczenia pod stropem. Czujniki tlenku węgla można ustawić na jakiejś komodzie na wysokości metra, metra 20. Nie trzeba takiego czujnika montować na stałe.
1: Mówił Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Zakopiańska Karta Mieszkańca rozwija się coraz szybciej. Dziś w programie uczestniczy już 127 partnerów, a mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek w ponad 120 miejscach na terenie miasta. Nowością jest specjalna 80-stronicowa książeczka z opisem partnerów i ofert dostępnych dla posiadaczy karty. Publikacja trafi m.in. do Urzędu Miasta, Biblioteki MOPS-u, Centrum Informacji Turystycznej czy innych popularnych punktów w Zakopanem. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z Zakopiańskiej Karty Mieszkańca korzysta już ponad 13 tysięcy osób. Karta daje m.in. darmową komunikację miejską, bezpłatne parkowanie przez 2 godziny na parkingach miejskich oraz zniżki u partnerów programu.
2: Radio Alex poleca.
1: W wiadomościach Radia Alex teraz zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie. Już dziś w Bibliotece Miejskiej w Nowym Targu będzie można spotkać nie tylko autorkę poczytnych kryminałów Gaję Grzegorzewską, ale również otrzymać jej najnowszą książkę całkiem za darmo. To już druga pozycja Grzegorzewskiej napisana na zamówienie Małopolskiego Instytutu Kultury. Książka To Znak nie jest zwykłym przewodnikiem, to opowieść z nutką mistyki i przygody zainspirowana zainteresowana zabytkami Małopolski. Dwójka bohaterów w poszukiwaniu ducha swojego dziadka trafia w niezwykłe miejsca. Wśród nich jest Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu czy dom Anny Doruli w Szaflarach.
10: Pani też w czasie tej podróży po Nowym Targu i Szaflarach dotyka takich miejsc kultowych, już nieco bardziej współczesnych. Mam na myśli fabrykę obuwia, no i fabrykę Polsportów. Czy tutaj były jakieś wspomnienia z pani dzieciństwa,
11: tak,
10: może?
11: To moje porównanie fabryki nart do serków, tych takich serków trójkątnych w okrągłym opakowaniu, to jest właśnie moje takie wspomnienie z dzieciństwa. Ja po prostu przyjeżdżając teraz, jak odwiedzaliśmy Szaflary, sobie to przypomniałam. Tak. No a relaksy, no to wiadomo, no, kultowe obuwie, więc zrobiłam do książki dwie ilustracje z tymi relaksami. To była po prostu też sama przyjemność.
1: Z Gają Grzegorzewską rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, która zresztą poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Początek już za godzinę. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Anna Wachowska.
12: Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany w ramach wielkiej policyjnej akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską. W ramach operacji w ręce policji w całym kraju wpadły 123 osoby. 47 z nich trafiło do aresztu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzany były asystent polityka?
13: Usłyszał zarzuty z przepisu kodeksu karnego mówiącego m.in. o produkowaniu, posiadaniu lub rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Z informacji, które uzyskałem, wynika też, że podczas przeszukania informował policjantów o tym, że zna wpływowych ludzi. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, a także poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych. Śledczy zaznaczają, że wciąż analizują zawartość nośników danych zabezpieczonych u tego mężczyzny.
12: A co na to poseł Horała?
13: Jak powiedział, ode mnie dowiedział się o policyjnej akcji wobec swego byłego współpracownika, zastrzegł, że od dawna się z nim nie kontaktował.
14: Generalnie jakoś tam luźno się znamy, no więc mówię, gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy, tak na zasadzie, co tam słychać, nie?
13: Zastrzegł też, że teraz nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.
12: Są nowe ustalenia prokuratury dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Wiadomo już dokładnie, o której doszło do zderzenia z samochodem. Ustalono też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Marcin Buczek.
15: Rozmowa prowadzona była przez kilka minut. Nagle, dokładnie o 13:14 się urywa i to wtedy, według śledczych, doszło właśnie do wypadku. Ale co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał wtedy ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Ustalono również osobę, która rozmawiała wtedy z posłem przez telefon. Rozmowa urywa się nagle w chwili wypadku. Ta osoba została już przesłuchana.
12: We wtorek sąd w Sosnowcu ma zająć się sprawą wniosku prokuratury, która domaga się bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Prokuratura czeka także na wyniki badań krwi kierowcy. Pożar w Gdańsku. Porcie. Na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów według wstępnych informacji zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowane na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi. Pożar już się nie rozprzestrzenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu K i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie Ziem. 8 maja jest 128 dniem roku. Dzień trwa dziś 15 godzin i 1 minutę. Jest dłuższy od najkrótszego dnia roku o 6 godzin i 50 minut. Do najdłuższego została no miejsce godzina i 14 minut. Słonko ządzie dziś o 27. Aktualny znak zodiaku to byk. Do letniego przesilenia zostało 45 dni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zacznamy ostatnią godzinę naszego piątkowego popołudnia. Już za moment sprawdzimy, ka iść, co zwiedzić i co obejrzeć w ten weekend, ale pierwsze troskę muzyki. Gromy!

0: Wielkanoc w ten weekend. Już jutro na ulicach Zakopanego pokażą się dziesiątki zabytkowych aut. O godzinie 11.30 na Placu Niepodległości startuje 21. tatrzański zlot pojazdów zabytkowych. Najstarsze auto, jakie będziecie mogli obejrzeć, zostało wyprodukowane w 1928 roku. Chyba że wolicie sport. Tu oczywiście też mamy propozycje. Mecz NKP Podhale Nowy Targ Chojniczanka Chojnice. Początek spotkania jutro o godzinie 16 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Ostatnią prognozę pogody w naszym programie, jak zawsze, dedykujemy konkretnej miejscowości i tak dziś padło na Marusynę. Wtoro jutro też będzie raczej pod chmurami. Temperatura na Marusynie w sobotę nie przekroczy 14 stopni. Wiatr północny, ale za to bardzo słaby. W porywach do 11 km na godzinę. Znacznie lepiej prezentuje się niedziela, wtoro już od rania będzie pełno słonka.

0: Weekend czekają nas ciekawe wydarzenia sportowe. Rowerowy rajd Doliną Dunajca. Start i meta przy amfiteatrze w Krościenku. Początek rajdu jutro o godzinie 9. Telów Pieninak. A co na Podbeskidziu? Na Podbeskidziu Tys pojawią się kolorze. Jutro o 15 spod hali pod Dębowcem w Bielsku Białej startuje czwarty etap 50. kryterium asów, czyli cyklu zawodów rozgrywanych na południu naszego kraju. To popołudnie w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Yeah.

0: dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

0: dochodzi godzina 17, nasze popołudnie właśnie pomaluczku się kończy. Ja oddaję stery przy mikrofonie moim redakcyjnym koleżankom i kolegom. Ode mnie na dziś to siczku, słyszymy się jak zwykle w poniedziałek w samo połednie. Dobrego weekendu, Władysław Biały. Yeha!
1: Utrudnienia czekają od poniedziałku kierowców w Niedzicy. Posłuchajcie, co dokładnie zaplanowali drogowcy. Będą także oszuści, którzy podszywają się pod aplikację M-Obywatel i zapowiedź śledztwa w sprawie ustalenia przyczyn pożarów w Puszczy Solskiej. Szczegóły o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.
8: Na zegarze jest już 17, w Radiu Alex posłuchajmy razem wiadomości.
1: Anna Kruszewska, na początek informacje dla kierowców poruszających się po Niedzicy. Od najbliższego poniedziałku do piątku na ulicy Tatrzańskiej rozpocznie się kolejny etap prac drogowych. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni i układanie nowych warstw jezdni. Na odcinku około 800 metrów wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Częściowo zamknięty będzie także pas od strony nowego chodnika. Wykonawca ostrzega również przed możliwymi problemami z dojazdem do posesji znajdujących się przy remontowanej drodze. Zakres utrudnień ma zależeć od postępu prac i pogody.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Chwila nieuwagi podczas górskiej wycieczki może skończyć się bolesnym urazem. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o ostrożność i podają szczegóły interwencji w Pieninach. W minioną środę na zielonym szlaku prowadzącym do Stromowiec podczas schodzenia turystka poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego, który uniemożliwił jej dalszą wędrówkę. Ratownicy zabezpieczyli kontuzjowaną nogę, a następnie ewakuowali kobietę przy użyciu noszy alpejskich do samochodu terenowego GOPR. Poszkodowana została przetransportowana do Stromowiec. Ratownicy przypominają, że nawet na pozornie łatwych szlakach chwila nieuwagi może zakończyć się groźnym upadkiem. Apelują o ostrożność, szczególnie podczas stromych zejść oraz odpowiednie przygotowanie do wycieczki. Obuwie trekkingowe jest niezbędne.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uważajcie na fałszywe wiadomości SMS podszywające się pod aplikację M-Obywatel. Oszuści nadpisują identyfikator nadawcy w taki sposób, że SMS trafia do wcześniejszej korespondencji, przez co wiadomość nabiera wiarygodności. W treści wiadomości przestępcy informują o rzekomym wykryciu wykroczenia drogowego i konieczności opłacenia mandatu, aby uniknąć dalszych konsekwencji. W rzeczywistości jest to próba wyłudzenia informacji o kartach płatniczych użytkowników. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść. Teraz o uwagę proszę siatkarzy amatorów. Dzisiaj mija ważny termin dla tych, którzy zechcą zagrać charytatywnie.
9: Orawa Cup, czyli siatkarskie emocje w Jabłonce, odbędą się 23 maja. Ale uwaga, chętne do gry ekipy. Dzisiaj mija termin zapisów. Dla przypomnienia, turniej to nie tylko emocje dla siatkarzy i kibiców, ale także wyjątkowa nagroda i cel charytatywny. Zwycięzca turnieju rozegra bowiem mecz specjalny z pierwszoligową ekipą BBTS Bielsko-Biała, a podczas całego wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jabłonce Barka.
1: Mówiła Joanna Chmiel. U nas już teraz Anna Wachowska z porcją informacji z kraju i ze świata. Ja dziękuję za wspólne popołudnie. Do usłyszenia.
10: Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. W Puszczy Solskiej od wtorku spłonęło 300 hektarów lasu. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze przez tydzień. 28 pocisków artyleryjskich i granat z czasów II wojny światowej wydobyli z dna jeziora Harzykowskiego w Borach Tucholskich nurkowi minerzy 13 Dywizjonu Trałowców. Teraz saperzy zneutralizują je na poligonie. Mieszkańcy żyjący najbliżej linii brzegowej jeziora mogą wrócić do domów. Kraków szykuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Początek 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, w programie jest Międzynarodowa Gala Seriali.
11: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
12: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
11: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa Gala Seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
10: W bułgarskim Neseberze rusza 109. edycja Giro d'Italia. Komunikacja między Włochami a Bułgarią to duże logistyczne wyzwanie, mówi nam komentator Eurosportu Adam Probosz.
13: Kolarze przelecą, to nie jest problem. Natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej. I to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają. To już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują.
10: W tym roku w Giro nie startuje niestety żaden zawodnik z Polski.
8: Piątek w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu mógłby być nieco przyjemniejszy. Sobota no niestety przyjemniejsza nie będzie. Jeśli chodzi o Podhale, to w sobotę spodziewajmy się przelotnego deszczu i na termometrach w Zakopanem maksymalnie 8 stopni, w Nowym Targu 12. Co do Podbeskidzia, no to jutro w Bielsku Białej 13 stopni i nie powinno padać, ale też nie liczmy na słońce. Jeszcze jedna ważna informacja, bo dzisiaj wieczorem na Podhalu niewykluczone są lokalne burze. Ani się człowiek nie zorientował, a już jest piątek. To znaczy bardzo dobrze, bo możemy zacząć rozgrzewkę tanecznego radia, a tanecznym radiem Alex zaczynamy przecież weekend. Sam Feld na początek i jego Hey Sun. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22. Dobrze, dzisiaj zagramy, cześć!
2: Radio Alex.

0: Ciao, Siciliano, Umberto Tabby w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Fajnie po tych kilku dniach nieobecności wrócić na swoje ulubione miejsce. Przed ten mikrofon i z porcją dobrej muzyki już na początek weekendu. Będziemy dzisiaj w świecie sportu, no i sprawdzimy, co tam fajnego na chwilę przed weekendem w świecie muzyki. Na pewno tak bardzo wstępnie zajrzymy na Eurowizję 2026, bo to już w przyszłym tygodniu. Będzie też zegarek w cenie willi z basenem, no i dobre informacje dla nas z jednego z odpowiedników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polecamy się na popołudnie i wieczór, a za chwilę Sandra w Radiu Alex. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.

Ezon to Dawid Podsiadło w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, ale nie samą muzyką człowiek w weekend żyje, żyje też sportem. A dzisiaj o godzinie 18 rusza piąta runda PGE Ekstraligi Żużlowej. W Toruniu spotkanie z Falubazem Zielona Góra. O 20.30 jeszcze dzisiaj GKM Grudziądz kontra Unia Leszno. Dwa kolejne spotkania w niedzielę. Włókniarz ze Stalą Gorzów, a Motor Lublin z Betardem Spartą Wrocław. Będzie co oglądać, chyba że pogoda będzie chciała zaistnieć i sprawić, żeby to o niej mówiono, a nie o widowisku na torze. Oby jednak tak nie było. Kolejny weekend z żużlowymi emocjami przed nami.

0: Reklama.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Alex.

0: La Copa de la Vida to jest Ricky Martin w rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę 18:00 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18:00 może trochę o Eurowizji, bo naukowcy prześledzili, o czym najczęściej śpiewają artyści na tym festiwalu. Będzie też trochę sportu i dużo dobrej muzyki w Radiu Alex. Polecamy się i po 18:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18:00, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
8: Nie do oszacowania są straty w przyrodzie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej, mówią leśnicy.
9: Ogień strawił około 300 hektarów lasu, między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno.
10: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam, czuliśmy tylko uginające się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma, drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
8: Opisuje Mariusz Kiczyński,
9: wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Specjalny samolot z premierem Słowacji jest w drodze do Moskwy. Robert Fico ma się w stolicy Rosji spotkać z Władimirem Putinem.
9: Szef słowackiego rządu zamierza wziąć udział w jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem.
8: Nie dość przypominania w Polsce, że początkowo stalinowska Rosja była bliskim sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.
9: Ponadto jutrzejsze święto w Moskwie będzie się odbywało w cieniu trwającej agresji wobec Ukrainy.
8: Jutro minie 1544 doba pełnoskalowej inwazji Rosjan na swoich zachodnich sąsiadów.
9: Masz ochotę zapalić?
8: Lepiej pobiegaj.
11: Naukowcy z Uniwersytetu w Adelaide przekonują, że aktywność fizyczna jest skutecznym wsparciem przy rzucaniu palenia.
9: Z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
8: Albo inaczej, co można sobie wybiegać?
11: Analiza 59 badań kontrolnych z udziałem 9000 osób pokazała, że zaangażowanie w ćwiczenia zwiększa szansę utrzymania się z dala od papierosa o 15%, a w przypadku wciąż palących zmniejsza liczbę średnio wypalanych dziennie papierosów o ponad 2. Może się wydawać, że to niewiele, ale w skali problemu społecznego, jakim wciąż palenie pozostaje, to istotna różnica.
9: Można ćwiczyć zamiast?
11: Wydaje się, że tak. Już jeden trening, zwłaszcza o wyższej intensywności, powodował wyraźne zmniejszenie chęci sięgnięcia po papierosa, a efekt utrzymywał się nawet pół godziny po zakończeniu tej aktywności. To szczególnie ważne w momentach kryzysowych, kiedy ryzyko powrotu do palenia jest największe. Ćwiczenia mogą być sposobem radzenia sobie z takimi nagłymi, silnymi pokusami.
0: Ten weekend na Podhalu i na Podbeskidziu będzie w połowie dobry, a w drugiej połowie to raczej będzie średni. Jutro akurat taki średni dzień. Na Podhalu mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, no i też będzie chłodniej, bo w Zakopanem jutro co najwyżej 8 stopni, w Nowym Targu 12, na Podbeskidziu to jutro 13 stopni. Dużo lepiej w niedzielę, przede wszystkim będzie słonecznie, a do tego nie będzie padać i będzie cieplej. W Bielsku Białej 18 stopni, w Nowym Targu też 18 stopni. A w Zakopanem w niedzielę 14. 8 maja, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To ja gorąco pozdrawiam panie i panów w szoferkach, czy to w autobusie, czy w ciężarówce, czy po prostu w samochodzie. Szerokości, no i zawsze bezpiecznej pracy i dobrej muzyki w głośnikach. No to już teraz proszę bardzo w Radiu Alex. Belinda Carlisle, Leave a Light On. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Alex.

0: To jest producent muzyczny, który nie potrzebuje siłowni, nie potrzebuje ćwiczeń cardio, no bo nieźle się pewnie często zgrzeje na swoich występach. To DJ Kungs w Radiu Alex. Piękne dźwięki singla Galaxy za nami. A o czym pięknie śpiewają panie i panowie na Eurowizji? Z badań naukowców wynika, że najczęściej o bólu. Z pomocą sztucznej inteligencji przesłuchano 1763 piosenki z lat 1956-2024 i z tych badań wyszło, że właśnie motyw bólu ma tutaj pierwszeństwo nad innymi. Krótko mówiąc, jeśli chce się wygrać ten festiwal, to pierwszym krokiem jest śpiewanie albo o nostalgii, albo właśnie o bólu. Coś wesołego i optymistycznego nie jest wskazane. To może na przekór w tym roku będzie inaczej? Eurowizja 2026 w Wiedniu od 12 do 18 maja, czyli krótko mówiąc, w przyszłym tygodniu będziemy trzymać kciuki za Alicję Szemplińską.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułach-Matyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułach-Matyka 798-565-933 798-565-933.
6: Gastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.

0: Kumple Janosika w Radiu Alex. Pamiętacie, mam nadzieję, o tanecznym radiu tuż po 20:00. Znowu będzie dużo dobrej muzyki. Mam kilka nowości, mam kilka premier, nowych wersji numerów, które niedawno nazywaliśmy takimi wiosennymi świeżynkami. Będzie coś od Meduzy, od Davida Guetty, od Topika. Sety też się znajdą, no i będzie Eurodisco. Polecamy się po 20:00. To znaczy za moment też się polecamy. W Radiu Alex pojawi się ekipa Tropical Family.
1: Radio Alex.

It's a beautiful day, no nie może być inaczej, to piątek. Michael Bublé w Radiu Alex, to jest muzyka wybrana dla ciebie, a fani Shakiry to będą zadowoleni, no bo w przyszłym tygodniu poznamy oficjalny hymn piłkarskiego mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

0: Tyle tylko mogę zagrać. Wybaczcie mi, cała premierowo w przyszłym tygodniu się pojawi. Krótko mówiąc, historia lubi się powtarzać. Bo przecież Shakira ma już mundialowe doświadczenie. Waka Waka na mundial w RPA w 2010 roku i La La La na imprezę w Brazylii w 2014. Jakby w FIFA słyszeli o zespole Jarzębina, który kiedyś nagrał u nas Koko Koko Eurospoko, to zapewne Shakira musiałaby szukać innej roboty. A tak na marginesie, to mamy pecha do Shakiry. Jak ona nagrywa piosenkę na mundial, to my na tym mundialu nie gramy. To już trzeci taki przypadek.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Po reklamie.
4: Przecież wiesz...

0: czeka Pitbull i Franki Wali w Radiu Alex, co w programie po godzinach. W rozgrzewce tanecznego radia, chyba nie przestanę się mylić, co po 19:00. Po 19:00 na pewno muzyk, który ma już swoje lata, mógłby prowadzić swoje gospodarstwo rolne, ale na razie się nie wybiera na muzyczną emeryturę. Dlaczego? O tym po 19:00 będzie też trochę sportu. Zostańcie z Radiem Alex, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19:00. Są Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy razem najnowszych wiadomości.
8: Co najmniej jeden napastnik pozostaje na wolności, zakładnicy zostali uwolnieni.
9: Policja w Zintich na zachodzie Niemiec podała nowe informacje na temat napadu na bank.
8: Po 6 godzinach negocjacji jednostka specjalna siłą weszła do budynku i uwolniła przetrzymywane 2 osoby. Nikt nie ucierpiał.
9: Zakładnicy są przesłuchiwani. Trwa obława na sprawców.
8: Działania służb skupiają się na centrum miasta.
9: Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu.
8: Poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
9: Maciej Berek wyraził opinię, że prezydent tym razem nie ma argumentów przeciwko tej ustawie.
8: Przypomnijmy, że 2 poprzednie ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
9: A przedwczoraj skierował do Sejmu własny projekt rynku kryptoaktywów. Silny i zdecydowany. Inna osobowość niż papieża Franciszka.
8: Tak o Leonie XIV mówią nasi rodacy spotkani przy Watykanie.
9: Dziś mija dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na Ojca Świętego.
10: My jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago. Dlatego mamy większe uczucie do niego. Mamy bliżej do niego. My odczuwamy mamy to troszeczkę tak, jakby to było tak, jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
11: Według mojej oceny, takiej opinii osobistej, zawsze będziemy porównywać każdego następnego do naszego papieża, więc jest to bardzo trudne po prostu.
8: Te głosy zarejestrował w Watykanie Igor Skrzypek.
9: O, ciekawe, ciekawe. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wybiera.
12: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Kinowe premiery weekendu.
12: Od dziś Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour, to jest film koncertowy, zrealizowany w technologii 3D i przy użyciu aż 17 kamer. Wyreżyserował go, co ciekawe, James Cameron, twórca m.in. Titanica oraz Avatara. Laureat Oscara zrealizował go w czasie 4 koncertów Billie Eilish z tej tytułowej trasy. On miał gotowy pomysł na film i to było jak spełnienie moich marzeń. To jest poza tym moja ulubiona trasa ze wszystkich tournée do tej pory. Tak mówiła artystka na premierze filmu w Londynie. Od dziś w kinach także Sprawiedliwość owiec, a to jest z kolei opowieść, w której pasterz co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym zwierzętom, zakładając, że one nie są w stanie go w ogóle zrozumieć, a tymczasem owce potrafią być błyskotliwymi detektywami.
13: Zawsze, kiedy jest jakiś przełom w sprawie,
14: oddajcie czapkę!
13: Są tam one, wskazówka.
15: Dziękuję, owce.
12: Rolę pasterza gra Hugh Jackman, a jego asystentki, agentki Emma Thompson. Za rolę w dramacie Hamlet Jessie Buckley dostała Oscara w marcu. W tym filmie zagrała z Paulem Mescalem i teraz oboje ponownie spotkają się, ale w romansie. Film Polegaj na swoich aniołach będzie jednym z projektów prezentowanych podczas targów towarzyszących tegorocznemu festiwalowi w Cannes.
0: Sobota, no będzie taka sobie, szczególnie na Podhalu, bo tam przelotne opady deszczu będą się pojawiać. No i też nie za ciepło, bo w Zakopanem co najwyżej 8-9 stopni, w Nowym Targu lepiej, 12 stopni. Na Podbeskidziu to dużo lepiej, bo nie powinno padać, choć też będzie pochmurno, po południu jakieś słabe przejaśnienia mogą się pojawiać, zawsze coś. Na termometrach 13 stopni, ale za to niedziela, bo niedziela i na Podhalu, i na Podbeskidziu będzie naprawdę ładna, dużo słońca nie będzie padać i dużo też cieplej. W Bielsku Białej to nawet 18 stopni, w Nowym Targu też 18 stopni, a w Zakopanem 14. Po 19 wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w rozgrzewce tanecznego radia Alex. Wiem, że bardzo polubiliście piosenkę Body Talk od Ale Farben, więc zagram za jakieś prawie 4 minuty, a już teraz u nas Kate Ryan. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór w piątek, 8 maja.

0: Ricky Poveri i Sara Perchettiamo w Radiu Alex przy ich muzyce, no to z całą pewnością wieczór nie będzie spokojny. A Sting, choć spokojny o swoje finanse, to nadal nie myśli o muzycznej emeryturze. Dlaczego tak jest? Bo po prostu lubi pracować i nie mógłby tak po prostu rzucić wszystko w kąt i zacząć odpoczywać. To chyba ma błędne informacje o tym, co można robić na emeryturze. Ja znam takich seniorów, którzy na rowerze robią rocznie po 20 tysięcy kilometrów. Wiosną i latem u nas, a w zimę w Hiszpanii. Chociaż z drugiej strony, może Stingowi lepiej tego nie powtarzać, bo jeszcze faktycznie pójdzie na emeryturę i nie będzie chciał nam śpiewać. Nie idźmy tą drogą. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Aleks.

Kapela, Jaśka, Karpiela, Bułecki w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie w rozgrzewce tanecznego radia. Oczywiście, że taka po godzinie 20 to nie rozgrzewka, to właściwa impreza. Będziemy skocznie i radośnie witać weekend. Może zostaniemy kogoś przy grillu, podmuchamy tam, żeby żar był odpowiedni. Może Deep System nie będą dmuchać, ale za to zagrają i zaśpiewają w Radiu Alex.

0: Proszę bardzo, można śpiewać o pragnieniach Lamaro na antenie radia Alex w ramach muzyki wybranej dla ciebie. Teraz nie muzyka, teraz sport. No bo w niedzielę w hali w Sosnowcu finałowe, ostatnie spotkanie siatkarskiej plus ligi w tym sezonie. Mecz numer 5 pomiędzy Aluronem CMC, Wartą Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin. W meczach jest 2-2, a gra się do 3 wygranych spotkań, więc nie ma wyjścia. W siatkówce nie ma remisów. Ktoś w niedzielę będzie mistrzem Polski. Mecz sezonu od 14:45. To już wiem, co będę robił w niedzielne popołudnie. Na bilet do hali w Sosnowcu nie ma szans, więc będzie oglądanie w telewizji. Wiem, że ma być ładna pogoda, ale wmawiam sobie, że kolejny mecz ligowy dopiero za kilka miesięcy. Niech wygra lepszy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: don't have to go to visit you. You never know.
1: Tutaj każde słowo, każda nuta są ważne, dlatego nie przerywałem. Land of Make Believe, Bugs Fizz w Radiu Alex. A po 20 też nie będę przerywał, bo po 20 Taneczne Radio, czyli nasza impreza na początek weekendu. Za chwilę startujemy, jeszcze tylko wiadomości i prognoza pogody. I będziemy gotowi.
2: Radio Alex.

0: Tak, tylko złoty 69.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.
6: Za moment zaczynamy Taneczne Radio, a teraz posłuchajmy najnowszych wiadomości z kraju i ze świata. Na zegarach 20.
7: Premier twierdzi, że Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
8: Obóz prezydenta przypomina, że to pożyczka zaciągana na 45 lat i to w obcej walucie.
7: Komentarze na temat podpisania przez polski rząd umowy z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE na zbrojenia.
8: Nowo wybrany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grądecki, na platformie X napisał: podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe.
7: Łączymy się teraz z Michałem Krasuniem.
9: Podkreśla, że pożyczka SAFE może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, a Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Jak dodał, nie ma dziś pewności nawet co do poziomu oprocentowania tego kredytu. Jego zdaniem pełną kontrolę nad finansowaniem obronności zapewniłby zaproponowany przez prezydenta tak zwany polski SAFE 0%. Tymczasem na dzisiejszej konferencji po podpisaniu umowy korzyści z unijnego programu wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsu. Będzie to marynarka wojenna z okrętem Hydrograf.
9: Jak zapowiedział minister obrony, 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi.
7: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w internecie.
8: Chodzi o egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Fotografie z zadaniami pojawiły się w mediach społecznościowych w czasie matury.
7: W ubiegłym roku za wniesienie na salę lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego unieważniono egzaminy 72 osobom.
8: Przez Warszawę przejadą jutro w paradzie motocykliści.
7: A dzień później na trakcie królewskim zaplanowano przemarsz, no i będą czasowe utrudnienia w ruchu.
8: Jutrzejsza trasa rozpocznie się na ulicy Puławskiej w Piasecznie, a zakończy przed Pałacem Kultury i Nauki. W 50 dni zamierza przebiec 50 maratonów we wszystkich amerykańskich stanach.
7: Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę wyruszy w trasę.
11: Czy gdzieś tam zahaczysz o amerykańską stolicę?
12: Zahaczę to jest dobre słowo i ty się dobrze orientujesz, bo Ameryka ma 50 stanów i ma jeden dystrykt, dystrykt Kolumbii, który jest stolicą. Ja mam teraz ból głowy, co mam z tym zrobić. Ja tam mam jakoś przebiec kawałeczek, czy nie?
11: Może wbiec jednym mostem, a wybiec kolejnym, jeżeli to nie jest do końca na twojej trasie.
12: Może tak zrobię, żeby tylko tak zahaczyć, ale rzeczywiście przez samą stolicę nie mam zamiaru biec. Raczej to będą maratony w każdym z 50 stanów. No i cóż, i będę też biegł z tej przyczyny, że Ameryka w tym roku obchodzi 250 lat od Deklaracji Niepodległości. Ja też chcę podkreślać wkład Polaków w 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
8: Jeszcze przed startem rozmawiał Paweł Żuchowski.
6: W sobotę na Podhalu szykujmy parasole. Są takie prognozy, które mówią, że w zasadzie przez cały dzień przelotnie może kropić. Na Podbeskidziu nie powinno padać. Co do temperatury, no to jutro w Zakopanem 8 stopni, w Nowym Targu 12, a jeśli chodzi o Bielsko, to maksymalnie 13 stopni. Dużo cieplej w niedzielę, bo w Bielsku 18 stopni, w Nowym Targu też 18 stopni, a w Zakopanem 14. Okej, wszystko już gotowe. Do wiadomości i prognozy pogody wrócimy za prawie godzinę, a do tego czasu dużo grania. Na start obiecana nowość Topiki Becky G. Sorry Papi. Proszę słuchać głośno i uważnie, bo któryś z tych numerów może być hitem lata. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Tanecznym Radiu.
13: Radio Alex.

0: Jeśli ktoś ma takie wrażenie, że już gdzieś to słyszał, to już rozwiewam wątpliwości, macie dobrą pamięć. W roku 2002 włoska ekipa Milky zaserwowała nam ten numer, czyli singiel Just the Way You Are. Teraz za jego odświeżenie odpowiada sam David Guetta. Zostajemy w klimacie tanecznych numerów. Za chwilę Kim K z fajnym emotywem, może już na lato 2026, skoro numer nazywa się Summer Again, to może coś w tym jest. A później Save My Love od Kygo w takim fajnym remiksie Meduzy. Tak gramy w tanecznym radiu.
1: Radio Alex.

Loco Loco od Gordo, jak będzie nam serwował takie numery jak ten, to niebawem będzie mógł ścigać się z Jay-Z na to, kto ma droższy zegarek na ręce. Ostatnio na jednej z imprez Jay-Z pojawił się z czasomierzem o wartości 6 milionów dolarów. Koperta zegarka wykonana jest z 18-karatowego złota. Jest jeszcze kilka innych informacji o tym zegarku, ale po co to wiedzieć, skoro zegarek kosztuje więcej niż nasze mieszkanie, dom i samochód razem wzięte. Christian Marki u nas za chwilę będzie Fast Cars and Superstars. We'll be right back.

Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: Let's go!
1: Rock This Body i Bob Sinclair. Dawno nie słyszałem, to przypomniałem o tym fajnym numerze tego francuskiego producenta muzycznego. Za chwilę I Will Survive, Glory Gaynor, ale w zupełnie innym wydaniu. Ostatnio często ten numer wpada w ręce twórców całego świata. Names 51 stoją za tą wersją, którą mam dla was za chwilę. Warto słuchać bardzo głośno, bo to świetny remix.

Felix Jen i Sophie Ellis Bextor, a Sophie Ellis Bextor to już zawsze będzie mi się kojarzyć z tą taką klimatyczną brytyjską muzyką taneczną, disco wręcz. Ktokolwiek by ją zaprosił do współpracy, to od razu wiadomo, w jakim stylu przygotuje te swoje piękne partie wokalne. Tyle w temacie, bo za chwilę kolejne dobre numery tanecznego radia. Będzie Oliver Heldens, a także Venga Boys ze swoim wielkim hitem dyskotek lat 90. Jak dobrze pamiętam, końcówki lat 90. Będzie We Like to Party, a to jest nasza impreza w piątkowym tanecznym radio.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
8: Jest już 21, za chwilę obiecuję wrócimy do tanecznego radia, a teraz posłuchajmy najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
9: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawie eksportu polskich jabłek do Brazylii.
10: Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek.
9: Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki.
10: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino.
11: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
9: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nielegalnej bazie paliw.
10: Nad brzegiem Odry powstało 7 zbiorników, no i okazało się, że inwestor rozpoczął pracę bez pozwolenia na budowę.
9: Anna Pałamer, czego domagają się mieszkańcy?
12: Mieszkańcy mówili mi wprost, chcą rozbiórki zbiorników. Boją się, że ta samowola zostanie zalegalizowana.
13: My chcemy po prostu bezpiecznie żyć, nie chcemy tutaj te samowolki.
14: Widok z okien nam zasłania. Będzie niebezpiecznie, będzie tak. Po prostu zapach nieprzyjemny. My chcemy tutaj żyć, po prostu bez naszej zgody zostało zbudowane.
15: Najgorsze to jest samowola, trzeba to skracać i ucinać od razu.
12: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami przedstawiciel inwestora przyznał, że firma rozpoczęła pracę bez niezbędnych zezwoleń, dlatego że zależało jej na czasie. Obecnie decyzją inspektora nadzoru budowlanego prace zostały wstrzymane.
9: To Zachodniopomorskie, a teraz Lubelszczyzna. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
10: Od wtorku, przypomnijmy, spłonęło tam 300 hektarów lasu. Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
9: Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek.
8: Sobota i niedziela w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu będą zupełnie różne, szczególnie na Podhalu, no bo jutro przelotne opady deszczu na termometrach od 8 do 11 stopni. Co do Podbeskidzia, no to jutro niewielkie szanse na słońce, padać nie powinno, jutro w Bielsku 12-13 stopni. Za to w niedzielę i na Podhalu i na Podbeskidziu dużo cieplej, w Bielsku 18 stopni, tyle też w Nowym Targu, w Zakopanem 14 stopni i w niedzielę tylko słońce. Po wiadomościach i prognozie pogody wracamy do tanecznego radia w piątek, 8 maja. Alex Warren muzycznie niech zaczyna, bo ma dla nas przecież świetny numer Fever Dream, a później Bad Company od Purple Disco Machine. Łukasz Jegoprzyk, dobry wieczór. Jeśli ktoś pyta o sety, to będą w tej godzinie. Cierpliwości. Pracujemy nad tym. A teraz gramy dalej.
5: Radio Alex.

Baby's Gang i kolejna wersja Happy Song, taki imprezowy klaskacz w tanecznym radio. Może kiedyś wystąpią razem z Piotrem Rubikiem, kto wie? To by było klaskające spotkanie na szczycie. Na za chwilę nie wiem, czy szczyt możliwości ekipy Italian Disco Mafia, ale nawet jeśli nie, to i tak już mamy bardzo wysoki poziom. Będzie Sweet Miracle w tanecznym radio.

0: Aida Kor i Fedele Grant. To piosenka z serii tych krótkich, rozgrzewkowych Let Me Think About It w Tanecznym Radio. U nas też ta piosenka spełniała taką rolę. Za chwilę ruszamy z setami. W pierwszym dzisiejszym secie Sing Hallelujah doktora Albana w takim wydaniu nie do poznania. Przynajmniej przez pierwszych kilkanaście sekund, może kilkadziesiąt, a później między innymi Cyril i Mary Jo. Będzie Still Into You.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Boogie Wonderland w tym prawie klasycznym wydaniu, no może lekko podkręcone. Za chwilę gramy dalej, do 22 zmieści nam się jeszcze jeden set. Kilka fajnych zmiksowanych ze sobą numerów. Na początek będzie Self Control, ale w takim wydaniu, które nazywa się Wave, a stoją za nim Fastboy, no i autor Self Control, czyli Raf. Tak gramy w Tanecznym Radiu w piątkowy wieczór.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
6: Piątek, 8 maja i 22 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
7: Trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social napisał, że zawieszenie broni będzie obowiązywało od jutra. Michał Krasoń.
8: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Michale, na czym będzie polegał rozejm?
8: Obejmie przede wszystkim zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Prezydent Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców Ukrainy i Rosji za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej, śmiertelnie niebezpiecznej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego wielkiego konfliktu i każdego dnia jesteśmy coraz bliżej porozumienia, napisał Donald Trump. Rozejm będzie obowiązywał od jutra do 11 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa.
7: Jutro Peter Madziar oficjalnie zostanie premierem Węgier. O 10 rozpocznie się inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Zmiana władzy w Budapeszcie otwiera drogę do sprowadzenia do Polski poszukiwanego w kraju Zbigniewa Ziobry. Przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości korzysta z azylu politycznego, przyznanego mu przez Viktora Orbana. Jego następca zapowiedział jego uchylenie. Wygląda jednak na to, że to niewiele zmieni. Sprawę śledzi dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie jest ściganie Ziobry?
9: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, a bez jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
6: Stopni tej najbliższej nocy w Zakopanem, więc nie będzie zimno, ale może być deszczowo. No i jutro też przelotne opady deszczu na Podhalu. W Zakopanem 8 stopni, w Nowym Targu 12, na Podbeskidziu to jutro 13 stopni, padać nie będzie. Słońca też niewiele. Dzisiaj w nocy 8 stopni w Bielsku Białej. Niedziela będzie dużo lepsza, w niedzielę w Bielsku 18 stopni, w Nowym Targu też, a w Zakopanem na termometrach 14 stopni. Początek przyszłego tygodnia z nieco chłodniejszą pogodą. I to by było na tyle. Piątkowy wieczór trwa, weekend rozpoczęty, więc można się rozejść. Oczywiście żartuję, polecamy naszą playlistę także i po 22. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś, miłego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Cześć.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.

0: Tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Check it out, check it out.